0: za twoje kwaśne miny.
1: Ja ciebie też.
0: Moje błędy i winy.
1: Ty chyba też.
0: Kiedy w głowie labirynt.
1: Ja ciebie też.
0: O tym zapomnimy, kiedy moc mają czyny. Bo ja kocham cię.

0: Skorca. Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
1: W ostatni weekend sierpnia stado ogierów Książ i Zamek Książ w Wałbrzychu będą gospodarzami jeździeckich mistrzostw gwiazd Art Cup 2026. W zawodach i pokazach biorą udział wybitni aktorzy, artyści i znane osobowości. W programie nie zabraknie widowiskowych dyscyplin, m.in. skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, powożenie i jazda westernowa. Organizatorzy zadbali też o dodatkowe atrakcje dla całych rodzin, zapowiada Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
2: Już po raz drugi na Dolnym Śląsku będziemy gościć zacną imprezę, zacne wydarzenie Art Cup Mistrzostwa Gwiazd. Połączenie z kultury, pięknym sportem, jakim jest jeździectwo, w wyjątkowym miejscu na Zamku Książ w Wałbrzychu. Takie niepowtarzalne wydarzenie 29-30 sierpnia jest możliwe dzięki zaangażowanym osobom, panu przewodniczącemu Jerzemu Pokojowi, który zabiegał o to, żeby to wydarzenie znalazło się właśnie na Dolnym Śląsku. Jeździectwo upowszechnia wszystko, co związane z końmi. Z drugiej strony pokazujemy piękno Dolnego Śląska, zwracamy uwagę osób z pierwszych stron gazet na Dolny Śląsk, na naszą wyjątkowość, ale też na to, czym się zajmujemy, jak pięknym województwem jesteśmy i otwieramy się na nowe dyscypliny, które na Dolny Śląsk mają przyciągnąć coraz większe rzesze zainteresowanych.
1: To już druga edycja wydarzenia Art Cup na Dolnym Śląsku. Wcześniej mistrzostwa organizowane były na Opolszczyźnie, jednak dzięki determinacji między innymi Jerzego Pokoja, przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, odbywają się w Zamku Książ, w miejscu, które ma wieloletnie tradycje hodowli koni i jeździectwa, łącząc sport, sztukę i kulturę.
3: Kiedy dowiedziałem się, że Art Cup jest w Mosznej, to zrobiłem wszystko, żeby spotkać się z wybitnym trenerem kadry polskiej, panem Andrzejem Sałackim, i zaproponowałem mu zrobienie tego na Dolnym Śląsku. To on wybrał Zamek Książ i konie, i zabytek, i historia. Wszystko na miejscu, a pokazy, które prezentowane przez aktorów w skokach, elite w stylu western, to niewątpliwie uczta dla tych, którzy chcą zobaczyć, jak pracują jeźdźcy z końmi. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na 29 i 30 sierpnia do koni i do zamku.
1: Art Cup 2026 to dwa dni widowiskowej rywalizacji. Na liście uczestników jest kilkadziesiąt znanych postaci, zapowiada pomysłodawca wydarzenia i utytułowany zawodnik Andrzej Sałacki.
4: Miejsce jest wyjątkowe, miejsce jest urokliwe. Naprawdę możemy liczyć na fantastyczny odbiór nie tylko ze strony gwiazd, ale również ze strony wspaniałej, nie tylko dolnośląskiej publiczności. W tym roku będziemy mieli bardzo ciekawy zestaw gwiazd, między innymi Bogusław Linda, mówiliśmy o Andrzeju Sewerynie, Dawid Ogrodnik, Katarzyna Dowbor, Emilia Krakowska, Andrzej Grabowski, Anna Korcz, Sonia Bohosiewicz, Marek Dorzewski, Marek Siódem, Jarosław Kret i wiele znanych innych postaci, których serdecznie zapraszamy. Bardzo się cieszymy, że możemy właśnie zaprosić wspaniałą dolnośląską publiczność.
1: Dodajmy, że szczególnym punktem programu tegorocznego wydarzenia Art Cup będzie benefis Andrzeja Seweryna, zaplanowany na sobotni wieczór na dziedzińcu Zamku Książ. Będzie to okazja do uhonorowania dorobku jednego z najwybitniejszych polskich aktorów i wspólnego świętowania w gronie artystów, gości oraz publiczności.
0: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie. Reklama.
5: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
1: Pasażerowie, którzy kupują bilety Kolei Dolnośląskich w aplikacji Koleo, mogą już w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość za pomocą wbudowanej weryfikacji poprzez usługę mObywatel. Natomiast studenci swoje uprawnienia do ulgi. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które nie tylko znacząco upraszcza podróżowanie koleją, ale również skraca czas kontroli biletów i ogranicza do minimum okazywanie dokumentów w pociągu. Pobrany bilet działa bez internetu. To kluczowe w górskich rejonach Dolnego Śląska, gdzie często znika zasięg sieci komórkowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
2: Jedziesz pociągiem, zapomniałeś legitymacji, a jesteś studentem? Podczas kontroli biletu w Kolejach Dolnośląskich to już nie stanowi kłopotu. Wystarczy smartfon z aplikacją Koleo. Teraz studenci mają możliwość samodzielnej weryfikacji swoich uprawnień. Zamiast okazywać legitymację konduktorowi, mogą w prosty sposób połączyć swój bilet w Koleo z aplikacją mObywatel. Zasada działania jest bardzo prosta. Po przejściu procesu uwierzytelniania podczas zakupu biletu, pasażer otrzymuje zweryfikowany bilet. Oznacza to, że podczas kontroli nie ma już potrzeby dodatkowego okazywania dokumentu tożsamości czy też legitymacji studenckiej, ani ponownego logowania się do aplikacji mObywatel. Wszystko jest zakodowane w bilecie zakupionym w aplikacji Koleo, który działa również online, co jest szczególnie ważne w górzystych rejonach Dolnego Śląska, gdzie zasięg internetu mobilnego może być ograniczony. Korzyści z rozwiązania odczują nie tylko pasażerowie, ale również pracownicy Kolei Dolnośląskich. Drużyny konduktorskie wykonują obecnie ponad 2 miliony kontroli biletów miesięcznie. Przy udziale sprzedaży online przekraczającym 60% oznacza to ponad 1 200 000 weryfikacji dokumentu tożsamości co miesiąc. Szczególnie czasochłonne jest to w roku akademickim, gdzie przez kilka miesięcy trzeba dodatkowo sprawdzić około 180 tysięcy biletów ulgowych.
1: Dodajmy, że z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników, a każdego dnia loguje się do niej ponad 1,5 miliona Polaków. Te liczby doskonale pokazują, jak powszechna stała się cyfryzacja usług i dokumentów. Teraz z podobnych możliwości mogą korzystać również pasażerowie Kolei Dolnośląskich, kupując bilety w aplikacji Koleo.
0: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
2: Bolesławiec już po raz 62 gości artystów z całego świata podczas międzynarodowego pleneru ceramiczno-rzeźbiarskiego. To najdłużej odbywające się cykliczne wydarzenie artystyczne w mieście i jedno z najważniejszych ceramicznych spotkań w Europie. Jak podkreśla komisarz artystyczny pleneru Michał Gdak, wyjątkowość wydarzenia tkwi w jego historii i możliwościach, jakie daje twórcom.
3: Jeśli mówimy tutaj o Europie Centralnej, no to nie ma chyba innego takiego wydarzenia, które tak kontynuuje tą tradycję, ale przede wszystkim otwiera możliwości twórcze dla artystów. Dzięki twórczej pracy w trzech zakładach ceramicznych w Bolesławcu artyści mają możliwość tworzenia swoich wizji w oparciu o miejscowe materiały, technologie i przy bardzo dużym wsparciu wszystkich osób pracujących w tych zakładach, więc...
2: Artyści tworzą w trzech bolesławieckich zakładach ceramicznych, ceramice artystycznej, spółdzielni rękodzieła artystycznego, zakładach ceramicznych Bolesławiec oraz manufakturze. A organizatorem pleneru jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki.
3: Muszę podziękować tym, którzy się przyczynili do tego, że możemy tam być w tej przestrzeni, bo to jest niezwykłe doświadczenie.
2: Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Sublime, co znaczy wzniosło. A w Bolesławcu tworzą artyści z kilku kontynentów.
3: Mamy artystów właściwie z całego świata. W tym roku jest bardzo duża mieszanka, jeśli chodzi o narodowości. I tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika. I każdy wieczór, każdy dzień to są nowe doświadczenia. Jesteśmy w trzech zakładach, więc w każdym zakładzie mamy kilka osób, więc tak naprawdę przebywamy ze sobą właściwie niemalże 24 godziny na dobę i tutaj rzeczywiście to doświadczenie związane z rzeźbą, z ceramiką bardzo się przenika. To, że akurat w Bolesławcu w Polsce możemy takie rzeczy robić, no to myślę, że to jest ewenement, ponieważ możemy to mówić tutaj nawet o skali światowej, gdzie ta twórczość ceramiczna jest niezwykle ważna.
4: Nazywam się Sandra Majewska, przyjechałam tutaj z Żor. Przyjechałam z konkretnym pomysłem. Oczywiście dopuszczam eksperyment, bo wiadomo, fabryka to specyficzne środowisko, a ja bardzo lubię korzystać z mojego otoczenia i ze środowiska, w którym się akurat znajduję, więc jest to sytuacja idealna dla mnie.
2: Z udziału artystów dumne są także zakłady ceramiczne Bolesławiec, które przyjęły 6 z 11 uczestników pleneru.
5: Jesteśmy największym zakładem ceramicznym i staramy się tą klasę zachować.
2: Mówi Arkadiusz Grzesigowski, prezes zakładów ceramicznych Bolesławiec.
5: Zawsze jest u nas najwięcej praktycznie plenerowiczów. Nasza produkcja, nasze odlewnie są dla nich przeznaczone do tego, aby tworzyli nowe, fajne, artystyczne rzeczy.
1: Wiadomości miasta Bolesławiec. Audycja powstaje we współpracy z gminą miejską Bolesławiec.
0: Tydzień w regionie.

0: muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Kolejne wędrowanie i poznawanie pięknej ziemi dolnośląskiej i sudeckiej.

bardzo licznie odwiedzane, aż nawet powiedziałbym za licznie, ale rzadko osoby, które tu przyjeżdżają, decydują się na wycieczki troszkę wyżej i dalej od tego miejsca. Zmotoryzowanym rowerzystom polecam z całego serca lokalną drogę od strony Pisarzowic przez Rędziny do Wieściszowic, czyli z południa na północ. Gdy popatrzymy sobie na mapę, zauważymy, że dogodnym obniżeniem między Dziczą Górą a Wielką Kopą, przez które prosiłoby się aż poprowadzić trakt komunikacyjny, jest przełęcz Rędzińska. Wysokość 724 metry nad poziomem morza. Tymczasem droga wiedzie troszeczkę dalej na zachód, sporo wyżej. Tak bowiem rozwinęło się tu osadnictwo i osiąga maksymalną wysokość około 810 metrów nad poziomem morza. To bardzo dużo, wszak nie są to karkonosze, ani na przykład masyw Śnieżnika. W miejscu tym nie ma przełęczy. Asfaltowa droga przecina tylko opadający na wschód grzbiet górski, choć wiele osób uważa, że to właśnie jest przełęcz Rędzińska. Roztacza się stąd bardzo ciekawy widok na Góry Kaczawskie i Góry Wałbrzyskie. To, co najpiękniejszego, fajniejszego możemy zobaczyć, to się dzieje po przekroczeniu grzbietu. Więcej jednak widać, gdy zatrzymamy się 150 metrów dalej, nieco niżej, pod dwoma krzyżami milenijnymi, które znajdziecie bez żadnego trudu, będąc w tym miejscu. Mniejszy z nich ma około 9 metrów wysokości, a wyższy już około 33 metrów. Jest smukły, zaopatrzony w boczne odciągi. Mimo swej wysokości nie ingeruje w krajobraz na szczęście i za to należałoby pochwalić wykonawcę oraz autora tego projektu sprzed już sporej ilości lat. Stanął tu podobno, bo nie udało się kiedyś, a były też podobno takie pomysły, zbudować monumentalny krzyż milenijny na Śnieżce. Był to obok wysokiego kamienia w Górach Izerskich jedyny chyba taki przypadek w diecezji legnickiej, bo pozostałych kilkanaście krzyży zbudowano. Zainteresowani bliżej tym tematem mogą sobie tu przybyć, przyjechać, dotrzeć, zapoznać się z treścią pism, różnych informacji znajdujących się w gablotach. Widok stąd w kierunku azymutu 30 stopni, 100 stopni nie jest niczym ograniczony i sięga teoretycznie daleko, aż za Legnicę i Wrocław. Legnica oddalona jest średnio około 45 kilometrów, a więc niezbyt daleko. Wrocław, no już troszkę dalej, 76-90 kilometrów. Praktycznie przy jakiejś tylko troszkę gorszej widoczności nie jest widoczny. Trzeba raczej tu przyjechać przy lepszej widoczności. Poręba oległa o około 10 kilometrów, widać ją doskonale z przełęczy Rędzińskiej, jest najwyższym szczytem w grzbiecie wschodnim Gór Kaczawskich i była do roku 1945 znanym punktem widokowym. Potem ogrodziło ją wojsko i do końca lat 80. XX wieku działał tam radar kontrolujący obszar powietrzny. Teraz już od wielu, wielu lat mamy tam radar meteorologiczny. Jego biała kopuła na wieży stanowi dobry punkt orientacyjny przy odpowiednio padającym słońcu. Można blisko niego przejechać stromą szosą z Płoniny do Bolkowa. Przy górnym pastewniku jest kolejny dobry punkt widokowy. Góry Kaczawskie oraz Sudety Zachodnie kończą się Cieciorkami, które także możemy sobie pooglądać. Tam leży przełęcz Domanowska, przez którą przechodzi droga krajowa nr 5 z Kamiennej Góry do Bolkowa. Dalej na prawo mamy już należące do Sudetów środkowe Góry Wałbrzyskie i początkowo jest to ich najmniej znany turystycznie rejon. Dopiero Trójgarb, stąd z przełęczy Rędzińskiej to odległość ponad 15 kilometrów i Chełmiec, prawie 20 kilometrów, są no już liczniej odwiedzane. A w ogóle na Trójgarbie to zrobił się już masowy ruch turystyczny po tym, jak zbudowano tutaj wieżę. Góry Lisie, które też tu widzimy, są częścią Rudaw Janowickich. Za nimi w kierunku na lewo płynie rzeka Bóbr, jest granicą między tymi grupami górskimi. Dzisiaj jesteśmy na przełęczy Rędzińskiej i podziwiamy stąd przepiękne widoki. Marciszów, dużą wieś i stolicę gminy, widać w dwóch częściach. Jest on rozciągnięty od 55 do 80 stopni. Za taką zalesioną górką Marciszówek znajduje się niewidoczny niestety stąd dworzec kolejowy. Linie rozchodzą się stąd w pięciu kierunkach i był to jeden z większych sudeckich węzłów kolejowych. Jego okolica ma typowo miejską zabudowę, co świadczy, jak bardzo kolej przyczyniała się 100 i więcej, 140 lat temu do rozwoju nie tylko tej wsi. Dziś pociągi pasażerskie jeżdżą oczywiście do Jeleniej Góry i Wrocławia przez Wałbrzych. Czy ktoś pamięta, że kilkadziesiąt lat temu najkrótsze połączenie kolejowe z Wrocławia z Jelenią Górą prowadziło, uwaga, właśnie przez Bolków i Marciszów z ominięciem Wałbrzycha. Z Wrocławia jechało się do Jaworzyny Śląskiej jak dziś, a potem przez Strzegomiasto, Roztokę, Bolków, Stare Rochowice i Domanów. Z Marciszowa do Jeleniej Góry jeździły też pociągi drogą okrężną przez Kamienną Górę, Pisarzowice i Kowary. Taki objazd wokół Rudaw Janowickich i tunelem pod przełęczą kowarską trwa, uwaga, prawie 2 godziny, ale
ale był też bardzo

Ciekawy, widokowo w Marciszowie zatrzymywały się wszystkie pociągi pośpieszne, a wśród nich były też międzynarodowe. Na początku lat 70. XX wieku nawet z wagonami relacji Warszawa-Paryż.

0: Przełęcz Oędzińska, widoki z tego miejsca bardzo piękne, na Góry Kaczawskie, na Grzbiet Wschodni z Lisianką, Wilczą Górą, Porębą. Oczywiście też widoczny jest tu Wołek z Krzyżem Milenijnym. No i to również ten Grzbiet Wschodni, Lisianka, Wilcza Góra, Długotka, Poręba, Pogórze Bolkowskie, Cieciorki wspominane, Długa Góra, Truskola, Smunarka, jest Marciszów widoczny z kościołami, Krąglak, Jagodnik, Lisie Skały, bo i góry lisie stąd widać, Ciechanowice, Marciszów, Pastewnik, Marciszówek, Owczą Górę, Trójgarb wspominany już, Lisi Kamień obok i najbardziej na wschód Chełmiec. Przełęcz Oędzińska, miejsce bardzo ładne, warte przyjechania samochodem, rowerem. Jeżeli będziecie kiedyś w okolicach Wieściszowic, warto tutaj wybrać się na troszkę dalszą wędrówkę w górę. Będziecie na pewno bardzo zadowoleni. Teraz będzie o miejscu, które nie wszyscy mogą oglądać, ale zdarza się, że spokojnie można tutaj wejść i podziwiać przepiękne miejsce, które znajduje się w ratuszu w Lwówku Śląskim. Chodzi o salę ślubów. W północno-wschodnim narożniku ratusza w Lwówku znajduje się dawny gabinet burmistrza, który podczas przebudowy prowadzonej w latach 1903-1905 według projektu wybitnego architekta profesora Hansa Peltziga kompletnie zmienił funkcję. No i to jest opowieść o kolejnej ciekawostce na Dolnym Śląsku. Powstała w tymże miejscu sala ślubów, która obecnie należy do nielicznych na Dolnym Śląsku zachowanych wnętrz z oryginalnymi niemal w 100% wyposażeniem w całości sprzed 1945 roku. W projektowaniu i wykonaniu tej wyjątkowej sali ślubów, wyposażenia tejże sali brali udział uczniowie i wykładowcy Wrocławskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, czyli Wanda Bibrowicz, Theodor van Gossen, Hans Rossmann, Max Wisilensius, pracujący pod kierunkiem Peltziga. Ponieważ sala początkowo służyła także do przechowywania cennych akt i kosztowności należących do miasta, według projektu Peltziga w narożnikach wykonano takie obszerne wnęki na półki. Każdą z nich ozdobiono odlanymi w żelazie kratami z motywami ptaków umieszczonymi z boku. Podobne motywy uzupełnione postaciami ludzkimi oraz wicią roślinną znajdują się na rzeźbionych płaszczyznach przy wejściu do tych wnęk. Wszystkie meble, czyli biurko burmistrza, ława i stół dla młodej pary, skrzynia, kilka krzeseł, taboret, wykładziny ścian oraz filary wykonano z ciemnego, dębowego, pięknego drewna, natomiast sklepienia wyłożono drewnem sosnowym. Wnętrze oświetla duży, piękny, wiszący po środku, wykonany w brązie okrągły żyrandol z czterema odlanymi figurami bóstw weselnych, trzymających płonące pochodnie. Na każdej ze ścian natomiast umieszczono po dwie wykute w blasze lampy. Lampy, kraty i dekoracja rzeźbiarska to dzieło Theodora von Gossen, któremu pomagali studenci Wrocławskiej Akademii oraz mistrzowie Mil, Petzold, Han, Schmitz, autorzy m.in. obić mebli. W sali znajdowała się także żelazna szkatuła ozdobiona złotem, a także piękna szkatuła w skórze wykonana przez Wandę Bibrowicz. Przez potrójne witraże figuralne w oknach, ułożone w formie tryptyku we wschodniej ścianie sali ślubów, powstały około 1905 roku według projektu drzeworytnika, malarza i rysownika Hansa Rossmanna. Wykonała je znana pracownia wrocławska witrażowa Adolfa Seylera. Witraż w środkowym oknie przedstawia pannę młodą en face w białej sukni, welonie. W oknach bocznych symboliczne studnie życia zwieńczone figurami Felicitas, czyli rzymską personifikacją szczęścia i pomyślności. W lewym oknie jest studnia ozdobiona czterema ptakami i parą łasic u dołu, w prawym natomiast także czterema ptakami i parą lwów. Po obu stronach środkowych witraży znajdują się wiraże z motywami geometrycznymi. Wszystkie są przepiękne w tonacjach białych, złotych, zielonych i niebieskich. To trudno tak przekazać piękno tych szczegółów tejże sali ślubów w Lwówku Śląskim. Staram się to zrobić, ale to nie idzie, to trzeba naprawdę zobaczyć. Pod witrażami, a nad drewnianą ławą znajduje się podłużny barwny gobelin z wieńcem bluszczu. To jest symbol więzi małżeńskiej po środku. Po jego bokach przedstawione są pięcioramionne świeczniki, dalej na zewnątrz zwrócone do siebie lwy, a na krańcach tkaniny ponownie powtórzone pięcioramienne świeczniki. Gorąco namawiam do odwiedzania dolnośląskich miast i zwiedzania reprezentacyjnych budynków, na przykład ratuszy jak ten wyjątkowy w Lwówku Śląskim. Otwarta karta historii Dolnego Śląska.
1: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.

0: Na koniec będzie o miniaturowych, naszych ulubionych, pięknych, odwiedzanych często sokolikach. Chyba prawie każdy miłośnik Sudetów zna dwie bliźniacze usiane skałkami stożkowate kopki. No, niektórzy mówią, że to jest biust bardzo ładny, wyrastający w zachodniej części Rudawianowickich, zwane zwyczajowo sokolikami. Są to Krzyżna Góra, 654 metry nad poziomem morza, przypominam, i Sokolik, 623 metry. Stanowią jedno z najpopularniejszych miejsc w Rudawach, chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i wspinaczy skałkowych. Zupełnie pomijane są natomiast dwa pobliskie, nieco niższe wzgórza, które oglądane od zachodu do złudzenia przypominają sokoliki. Z tego względu zwane są niekiedy małymi lub miniaturowymi sokolikami. Nazwa to obejmuje dwa strome wzniesienia. Rudzika, 500 metrów nad poziomem morza, i Browarówkę, 510. Razem z właściwymi sokolikami wchodzą one w skład gór Sokolich, które od reszty Rudaw Janowickich oddziela Karpnicka Przełęcz, leżąca na wysokości 475 metrów nad poziomem morza. Nie tylko jednak kształt zdecydował, że Rudzik i Browarówkę często porównuje się do najwyższych wzgórz gór Sokolich. Także i te wzniesienia są ozdobione licznymi, bardzo pięknymi, granitowymi grupami skalnymi. Może nie tak popularnymi jak te na Sokoliku czy Krzyżnej Górze, ale również bardzo malowniczymi. Bogatsze w skałki jest położone bardziej na północ wzgórze Rudzik. Ich wysokość dochodzi nawet do kilkudziesięciu metrów. Najbardziej znaną grupą skalną jest tu Skalna Rodzina, składająca się z szeregu okazałych turni i wieżyc. Sam kiedyś się tam wspinałem, jak dobrze pamiętam, a raczej tak. Jedna ze skał zwieńczona jest dużym blokiem skalnym, który tworzy okap zwany kapeluszem. Skałka ta nosi nazwę Tata. Obok niej stoi druga baszta skalna, nazywana Mamą oczywiście. Także inne pobliskie skałki mają własne nazwy. Jedna z nich to z mocno przewieszonym wierzchołkiem nazywana bywa Dziobem, inna Fajką. Na niektóre ze skał poprowadzono piękne drogi wspinaczkowe, choć cała Skalna Rodzina znajduje się w lesie, z niektórych miejsc przy świtach między drzewami można dojrzeć pobliskie sokoliki. Zresztą te prześwity, te gęste lasy i ta cała sytuacja się zmienia, bo trwa wyrąb w wielu miejscach i dzisiaj jest to gęsty las, jutro tam lasu może na przykład nie być. To już nieważne. Przed 1945 rokiem skałki objęte były ochroną jako pomnik przyrody. Obecnie znajduje się na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Południowo-zachodnie stoki Rudzika opadają skalnymi zerwami o wysokości do kilkunastu metrów do głębokiej dolinki oddzielającej górę od leżącej na południe od niej Browarówki. Z kilku miejsc na krawędzi urwiska rozciąga się ładny widok na Browarówkę, a także na położony za nią łańcuch karkonoszy i fragment kotliny jeleniogórskiej. Oprócz skałek swoistą atrakcją Rudzika są malownicze, kręte jary wcinające się w południowe stoki wzgórza i podchodzące aż pod jego wierzchołek. W wielu miejscach przybierają one postać skalistych wąwozów, nawet o kilkumetrowej wysokości pionowych ścian. Tak, tak. Mniej skałek znajduje się na wyższej o 10 metrów Browarówce. Tutaj kilka niewysokich wychodni skalnych można spotkać na zachodnim i północno-zachodnim stoku góry. Nie dorównują one jednak tym na Rudziku ani swoją wielkością, ani malowniczością. Warto jednak wejść, polecam, na stojącą najwyżej nieco na południowy zachód od wierzchołka skałkę, z której rozciąga się bardzo ładny widok na Karkonosz. Na żadne z obu wzniesień nie doprowadzono szlaku turystycznego, ale można wspiąć się na nielicznymi, nieoznakowanymi ścieżkami. Najwygodniejsze dojście zarówno na Rudzik, jak i Browarówkę prowadzi z przełączki oddzielającej oba wzgórza. Znajduje się na niej węzeł dróg leśnych, którymi można dojść do Karpnik, Wojanowa lub Czcińska. Bardzo wygodna i ciekawa trasa dojściowa do Małych Sokolików prowadzi zielonym szlakiem z Wojanowa do schroniska Szwajcarka. Mniej więcej w jednej trzeciej drogi, na tak zwanej polance imieninowej, trzeba skręcić ze szlaku w leśną drogę na południe. Droga wiedzie właśnie przez wspomnianą skalistą dolinkę pomiędzy Rudzikiem a Browarówką, wyprowadzając następnie na rozdzielającą oba wzgórze przełęcz. Tyle Michał Woźniak o miniaturowych sokolikach leżących koło sokolików, zwanych niekiedy także małymi sokolikami, Rudzik, Browarówka. Na mapie znajdziecie bez trudu te miejsca, patrząc na Rudawy Janowickie, na sokoliki. No i będąc tutaj, odwiedzając Krzyżną Górę i Sokolik, te takie miejsca najbardziej znane, warto także wybrać się w najbliższe okolice, bo jest miło i ciekawie. No i ten czas biegnie, pomimo tego, że się fajnie wędruje, trzeba kończyć. Miłego weekendu. Arek Wodarski, dzisiaj korzystałem z Sudetów. Archiwalny numer. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody. Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Muzyczne Radio Lato.

0: Reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

Dido, Ends of the Night. Gdy kończy się noc z soboty na niedzielę, gdy wspólnie witamy ostatni dzień tygodnia, to robimy to zawsze w rytm spokojniejszej muzyki. Krótko mówiąc, w niedzielne poranki między 7 a 8 fundujemy sobie i wam muzyczny relaks, spokojne granie przez najbliższych kilkadziesiąt minut do godziny 8, jako się rzekło, teraz na zegarach 7:04. Niedziela, 16 dzień sierpnia, połowa miesiąca. Zbyszek Deka, dzień dobry, witam.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

Halo Ziemia. Z Ziemi mieliśmy okazję w tym tygodniu obserwować niezwykle interesujące zjawiska na niebie. Cóż w historii, w przeszłości zdarzyło się obserwować w sierpniu, w okolicach połowy sierpnia? O tym między innymi w podsumowaniu naszego kalendarium regionu jeszcze przed godziną 8. 7:12, muzyczny relaks, Coldplay.

Muzyczny rady w niedzielny poranek, muzyczny relaks, spokojniejsze granie. Dzisiaj 16 dzień sierpnia, 16 sierpnia 68 lat temu w stanie Michigan na świat przyszła Madonna Louise Ciccone, znana jako Madonna po prostu, wokalistka, aktorka, gwiazda sceny muzycznej, której kariera trwa od kilku dekad. Tak się składa, że 16 sierpnia równe 40 lat temu w 1986 na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów wylądowała piosenka Papa Don't Preach. Tego samego dnia płyta Madony True Blues, której pochodziła ta piosenka, zdobyła szczyt listy Billboardów w kategorii albumów. I z tej właśnie płyty Live to Tell w urodziny Madony.

0: Madonna w swoje urodziny, 68. urodziny. Muzyczne radio jest 7.25.
1: Reklama.
2: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio Lato.

Płyta Artura Rojka za miesiąc, na koniec lata, a to kolejna muzyczna zapowiedź albumu, kolejny singiel Mirafiori, przepełniony latem, przepełniony wspomnieniami. Artur Rojek w Muzycznym Radiu, Enya w Muzycznym Radiu, 7:28.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: Dziś odpoczynek od upału, dziś temperatura niższa, no praktycznie o 10 stopni od tej maksymalnej wczoraj. Wczoraj temperatura dochodziła do 35 stopni w Legnicy i to było najcieplejsze, najgorętsze miasto w Polsce według odczytów ze stacji IMGW. A co dzisiaj? Dzisiaj do 25, no może miejscami 26 stopni, to popołudniową porą oczywiście, teraz od 13 do 20 stopni ciśnienie optymalne, wynoszące 1013 hektopaskali, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków głównie północnych, zachmurzenie umiarkowane, chwilami większe, miejscami może dziś pokropić deszcz.

Slow i wrocławski muzyczny duet Bluszcz. 16 sierpnia roku 1994, a więc 32 lata temu, wydany został debiutancki album amerykańskiej artystki Edie Brickell z utworami takimi jak Tomorrow Comes, Stay a While, tytułowe Picture Perfect Morning, bo o ten album chodzi, no ale też oczywiście Good Times. Edie Brickell ze swojego debiutanckiego albumu.

0: rocznicę wydania płyty Picture Perfect Morning. Eddie Brickell, Muzyczne Radio, jest 7.41. Witamy w piękny niedzielny poranek.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama.
3: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

0: Muzyczne radio za 13 minut, godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: Powspominaliśmy już w tym tygodniu na temat czasów mniej i bardziej minionych. Teraz podsumowanie tegoż tygodnia w kalendarium regionu rozpoczynamy od daty poniedziałkowej, kiedy mieliśmy 10 dzień sierpnia i tak dla przykładu 10 sierpnia roku 1681 opat zakonu w Krzeszowie Bernard Rosa poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na szczycie Śnieżki. Corocznie w ten dzień przed kaplicą obchodzą swoje święto polscy i czescy przewodnicy, ratownicy górscy, ludzie zawodowo związani z górami. I tak też w ostatni poniedziałek, 10 sierpnia, mnóstwo osób związanych z górami odwiedziło szczyt Śnieżki, wzięło udział w corocznych uroczystościach. Teraz 11 sierpnia, a rok 1861, wtedy to rozpoczęła w Głogowie pracę pierwsza zawodowa jednostka Straży Pożarnej. 12 sierpnia roku 1800 do księgi gości schroniska na Śnieżce wpisał się John Quincy Adams, późniejszy piąty prezydent USA. 13 sierpnia rok 1940 angielskie bombowce dokonały wtedy nalotu na zakłady kolejowe w Zgorzelcu. Operacja ta była odwetem za bombardowanie przez Niemców Wielkiej Brytanii. 14 sierpnia roku 1343 Bolko II Mały kupił od kuzyna Mikołaja Ziębickiego wieś Sobótkę wraz z górą Ślężą za kwotę 1000 grzywien srebra. 15 sierpnia roku 1870 we Francji zginął w trakcie wojny z Prusami syn właściciela wsi Staniszów, Henryk von Reuss. I jeszcze 16 sierpnia, a rok 1928... A więc 98 lat temu władze Dolnego Śląska rozpoczęły budowę schroniska młodzieżowego na Przełęczy Karkonoskiej. Budynek schroniska pod nazwą Odrodzenie działa do dziś.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Radio Lato. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
3: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradu. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
4: To robi wrażenie, no to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
3: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie Virginia. Uniwersytet tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
5: No robi wrażenie.
6: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
7: Tak.
3: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się taras widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10, na drodze między Szczecinem a Warszawą. Inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Po reklamie.

Taka oto radosna, letnia, elektroswingowa wersja Smooth Operator z repertuaru Sade, oczywiście. 16 sierpnia, Muzyczne Radio, środek miesiąca, koniec tygodnia, niedzielne spotkanie z Muzycznym Radiem jest 8.13.

0: Between Days, The Cure w Muzycznym Radiu 20 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdźmy teraz, jak przedstawiają się warunki atmosferyczne w górach, w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR dla Muzycznego Radia, dyżurny ratownik, pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 16 do 18 stopni, wiatr południowo-zachodni w tej chwili 2 metry na sekundę, widzialność 50 km. Prognozy mówią, że o godzinie mniej więcej 13-14 zmieni się ta pogoda. Będą przelotne opady deszczu, jak i również burze, ale to jest prognoza, więc dokładnej godziny tej zmiany nie znamy. W tej chwili jest bez opadów, szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszej, Gostyni i Jeleniogórskiej temperatura od 17 do 25 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe. W tej chwili bez opadów, po południu mają być opady deszczu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia i proszę się przygotować odpowiednio do panujących warunków w górach. Dziękuję.
0: I my dziękujemy i pozdrawiamy. No, jak słyszymy, cieplutko w Karkonoszach. Cieplutko i bezwiecznie, jak na ten moment, można powiedzieć, idealnie. Zobaczymy, co rzeczywiście to popołudnie przyniesie. Jest 8.21.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Breaking news.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Na głównych krajowych trasach póki co spokojny niedzielny poranek. Służby nie informują o żadnych wypadkach czy kolizjach na dolnośląskim odcinku A4. Nadal jednak trzeba uważać się między Godzieszowem a Bolesławcem na 40 km w stronę Wrocławia. Tutaj mamy obowiązujące ograniczenie do prędkości 80 km na godzinę. Podobne ograniczenie jest między Bolesławcem a Krzyżową. Na S5 punktowe tylko zwężenia na autostradowej obwodnicy Wrocławia S3 czy S8. Służby nie zgłaszają nowych zdarzeń. Jeżeli o czymś wiecie, jeżeli chcielibyście się podzielić informacją z dróg z pozostałymi kierowcami, prosimy o kontakt. Muzyczne Radio 757-646-646 to telefon do nas. Można oczywiście też skorzystać z aplikacji Muzycznego Radia i z możliwości nagrania tak zwanej głosówki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Muzyczne radio, już prawie 8:30.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: Wiemy już mniej więcej, czego się spodziewać dzisiaj w górach, to teraz jeszcze coś o nizinach. Jeśli mam być szczery, to od 35, jakie znów zanotowano wczoraj na Dolnym Śląsku, Wole 25, których można się spodziewać dzisiaj. Temperatura optymalna do 25, właśnie maksymalnie 26 stopni. To po południową porą, teraz mamy od 17 do 22, ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali, słaby i umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków północnych, zachmurzenie umiarkowane będzie miejscami wzrastać, będzie też miejscami kropić deszcz, tego deszczu ma być zdecydowanie więcej jutro w poniedziałek. Niedziela z Muzycznym Radiem i z czystym powietrzem na Dolnym Śląsku.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety.pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
4: Dzisiaj zabieram Was na Pogórze Kaczawskie, w okolice Ostrzycy. Do wsi, lasów, kamieniołomów i dawnych schronisk, gdzie po wojnie ukrywali się ludzie, którzy nie chcieli albo nie potrafili wrócić do normalnego życia. To historia lokalna, ale jednocześnie część dużo większej opowieści. Opowieści o żołnierzach wyklętych, albo niezłomnych, albo jak niektórzy mówią, przeklętych. Już same nazwy pokazują, że nie jest to temat prosty. Jedno słowo potrafi zmienić sens całej historii. Wyklęci brzmią jak ci, których niesłusznie wypchnięto poza wspólnotę. Niezłomni brzmią jak ci, którzy nie dali się złamać. Przeklęci brzmią już zupełnie inaczej. Jak ludzie uwikłani w tragiczny czas, przemoc, wybory bez dobrego wyjścia i pamięć, która do dziś dzieli. Dlatego w tej audycji nie będę nikogo koronować na bohatera i nie będę nikogo z góry potępiać. Spróbuję opowiedzieć historię człowieka, takiego, którego jedni wspominali z szacunkiem, a inni ze strachem. A jeszcze inni przez dziesięciolecia nie chcieli mówić o nim wcale. Ale zanim do niego dojdziemy, warto przypomnieć, kim właściwie byli żołnierze wyklęci. Najprościej mówiąc, tym określeniem nazywa się część zbrojnego podziemia, która po 1945 roku nie złożyła broni. Nie podporządkowała się nowej komunistycznej władzy. Dla wielu z tych ludzi koniec wojny z Niemcami nie oznaczał końca walki. Polska była już formalnie wyzwolona spod okupacji hitlerowskiej, ale na miejscu pojawił się nowy system, zależny od Związku Radzieckiego. Jedni widzieli w nim władzę państwową, która zaczyna odbudowywać zniszczony kraj. Inni widzieli w nim nową okupację. W tej drugiej grupie byli dawni żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, lokalnych struktur konspiracyjnych i mniejszych oddziałów, które działały w różnych częściach Polski. Nie były to środowiska jednolite. Różniły się politycznie, różniły się doświadczeniem wojennym, różniły się stosunkiem do nowej rzeczywistości. Niektórzy liczyli na konflikt Zachodu ze Związkiem Radzieckim. Niektórzy próbowali przeczekać. Jeszcze inni.

0: przywracano im nazwiska, szukano miejsc pochówku, organizowano uroczystości, wydawano książki, powstawały filmy, biegi pamięci, wystawy, pomniki i nazwy ulic. Termin żołnierze wyklęci wszedł do publicznego obiegu. W 2011 roku ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony 1 marca. Ale wraz z przywracaniem pamięci pojawił się drugi problem. Czy można wszystkich opisywać jednym językiem? Czy można postawić obok siebie ludzi o bardzo różnych biografiach, motywacjach i czynach? Czy każdy, kto nie podporządkował się władzy komunistycznej, automatycznie staje się bohaterem? Historycy, publicyści i rodziny do dziś odpowiadają na te pytania różnie. To jest program Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nazywam się Krzysztof Wojtas, a w dzisiejszym odcinku opowiem wam o Czarnym Janku, o człowieku z Kresów, o partyzantce, która po wojnie przeniosła się na ziemię zachodnie, o akcjach, rekwizycjach, napadach, strachu i lokalnej legendzie. Ale też o pytaniu, które wraca do dziś. Kim naprawdę był Jan Bogdziewicz ukrywający się w Górach Kaczawskich? Bohaterem, bandytą, a może po prostu ofiarą swoich czasów?
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

Jan Bogdziewicz urodził się 24 kwietnia 1925 roku w Wasiliszkach w powiecie szczuczyńskim na Wileńszczyźnie. Pochodził z Kresów Wschodnich, z miejsc, które po wojnie nie znalazły się już w granicach Polski. Jego ojciec prowadził niewielkie 4-hektarowe gospodarstwo rolne. Bogdziewicz ukończył 5 klas szkoły powszechnej. Młodość spędził w świecie, który II wojna światowa rozbiła całkowicie. W czasie okupacji miał pracować przy wyrębie lasu. Według części źródeł już wtedy związał się z Armią Krajową, działającą na Wileńszczyźnie.

0: które przekazy wskazują, że mógł uczestniczyć w walkach o Wilno. Trudno dziś te wszystkie informacje potwierdzić z pełną pewnością, ale jedno jest jasne. Był bardzo młodym człowiekiem wciągniętym w rzeczywistość wojny, okupacji i zmian granic. Po zajęciu Wileńszczyzny przez Armię Czerwoną wstąpił do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego. Czy był to dobry wybór, czy może konieczność? W przypadku wielu dawnych członków AK decyzja wyglądała brutalnie prosto. Albo aresztowanie, albo podporządkowanie się nowym realiom. Albo ewentualnie próba ukrycia przeszłości. Wojną 1945 roku Bogdziewicz trafił do szkoły podoficerskiej łączności w Zgierzu. Wojna właśnie się kończyła. Stan osobowy szkoły zmniejszano, a część żołnierzy odsyłano do macierzystych jednostek. Bogdziewicz do swojej jednostki już nie wrócił. W maju 1945 roku zdezerterował. Udał się na Białostocczyznę i wstąpił do jednego z oddziałów organizacji Wolność i Niezawisłość. Oddziałem dowodził major Jerzy. Tam Bogdziewicz przyjął pseudonim Szczygieł. Brał udział w akcjach przeciwko MO, UB i KBW. W tym miejscu zaczyna się pierwszy cień. Podczas późniejszej amnestii w 1947 roku, podobnie jak wielu innych partyzantów, Bogdziewicz postanowił się ujawnić. Zgłosił się 2 kwietnia do Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wysokiem Mazowieckiem. Zdał broń, opisał swoją działalność, ale nie powiedział całej prawdy. Zataił dezercję. Podał nieprawdziwe dane dotyczące urodzenia i wykształcenia. Według materiałów, o których mówił Robert Klementowski, nie ujawnił również wszystkich informacji o swojej przeszłości, w tym o osobach zastrzelonych w niejasnych okolicznościach. Amnestia miała oficjalnie, w cudzysłowie, rozładować lasy, dać ludziom możliwość powrotu do życia. Ale jednocześnie stała się dla komunistycznego aparatu bezpieczeństwa źródłem ogromnej wiedzy. Ujawniający się ludzie składali oświadczenia, podawali nazwiska, opisywali struktury dowódców, trasy, broń i kontakty. Informacje te przez kolejne lata wykorzystywano do rozpracowywania podziemia. Bogdziewicz po ujawnieniu otrzymał bezpłatny bilet na Dolny Śląsk, 500 zł i suchy prowiant. Wyjechał na ziemię zachodnie. Trafił do Lwówka Śląskiego. Zamieszkał przy ulicy Chopina. Podjął pracę w urzędzie likwidacyjnym. Przez chwilę mogłoby się wydawać, że zaczyna nowe życie. Ale nie trwało to długo. Praca urzędnika szybko mu się znudziła. Już w maju 1947 roku ją porzucił. Zamieszkał w Czaplach, u jednego z gospodarzy. Starsi mieszkańcy mieli go wspominać jako miłego, przystojnego, młodego człowieka, który chętnie pomagał w różnych pracach. Ale jego przeszłość wracała. W grudniu 1947 roku pojechał w okolice Białegostoku. Tam dopuścił się napadu na szewca. Udało mu się uniknąć aresztowania i wrócić na zachód, ale świadkowie podali milicji jego dawny pseudonim. Szczygieł. Aparat bezpieczeństwa zaczął go szukać. Od 1948 roku Bogdziewicz ukrywał się już ponownie. W materiałach pojawia się powiązanie z tak zwaną akcją X, wymierzoną w ludzi podziemia zewidencjonowanych podczas amnestii 1947 roku. Na Pogórzu Kaczawskim zaczął się nowy etap jego życia. Nie był już tylko Janem Bogdziewiczem z Kresów. W okolicach Ostrzycy zaczęto mówić o Czarnym Janku.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki, historia, smak i góry przy jednym stole. Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły: bolesławiec.eu.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Po reklamie.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Ostrzyca dominuje nad okolicą. To samotny, wyraźny stożek wygasłego wulkanu. Z daleka wygląda jak punkt orientacyjny. Dla turystów jest jedną z najbardziej charakterystycznych gór Pogórza Kaczawskiego. Dla ludzi ukrywających się po wojnie było czymś więcej – schronieniem. Wokół Ostrzycy były lasy, kamieniołomy, bunkry, ruiny dawnych schronisk. Miejsca, w których można było zniknąć, zwłaszcza wtedy, gdy znało się teren i była możliwość otrzymania pomocy od miejscowych. A Bogdziewicz pomoc miał. W Czaplach, Skorzenicach, Dłuszcu, Twardocicach, Radomiłowicach, Bełczynie, Sobocie i innych wsiach mieszkali ludzie, którzy często sami przyjechali z Kresów. Znali doświadczenie wojny. Wiedzieli, czym jest partyzantka. Nieufnie patrzyli na nową władzę. Część z nich z sympatią odnosiła się do grupy Czarnego Janka. Mówiono o nich nasi chłopcy, partyzanci, leśni chłopcy. Gajowi. To wsparcie miało różne formy. Ktoś dawał żywność, ktoś kwaterę, ktoś ostrzegał przed ruchem milicji, ktoś przekazywał jakieś informacje. Według relacji Bogdziewicz miał mieć informatorów nawet wśród członków ORMO, MO, a być może także w lokalnym Urzędzie Bezpieczeństwa. Przez kilka lat przede wszystkim działał sam albo z ludźmi, którzy przychodzili do niego na konkretne akcje, a potem wracali do swoich domów. Dopiero w 1951 roku dołączyły do niego na stałe 4 osoby. W tej chwili można mówić o grupie Bogdziewicza. W okolicy miał już wtedy opinię człowieka, który wiele może. Nazywano go Małym Wójtem. Małym, bo był niewielkiego wzrostu. Wójtem, bo według lokalnych relacji potrafił narzucać swoją wolę i budzić respekt. Czym zajmowała się jego grupa? To jedno z najtrudniejszych pytań. W języku konspiracji takie działania nazywano często rekwizycjami. Zabierano żywność, pieniądze, towary. Napadano na sklepy, spółdzielnie, mleczarnie, bogatszych gospodarzy, członków partii i instytucje związane z nowym systemem. Niszczyło się słupy telefoniczne. Interesowało się spółdzielniami produkcyjnymi i lokalnymi strukturami politycznymi. Z perspektywy człowieka ukrywającego się w lesie był to sposób przetrwania. Z perspektywy napadniętych ludzi – przemoc. Z perspektywy władzy – bandytyzm i działalność antypaństwowa. Robert Klementowski zwracał uwagę, że Bogdziewicz zabierał żywność i pieniądze nie po to, aby się wzbogacić, ale po to, żeby przeżyć. Gdy został ujęty, miał przy sobie zaledwie 31 zł i zegarek. Tyle po nim zostało, ale to nie zamyka sprawy. Bo źródła przypisywały grupie również czyny znacznie poważniejsze. Napad na posterunek MO w Rząśniku we wrześniu 1950 roku, podczas którego zginął komendant. Nazywał się Władysław Jarzecki. Zabójstwo Juliana Czuryły, sekretarza zarządu powiatowego ZSL w Dłuszcu, organizatora spółdzielni produkcyjnych i zwolennika kolektywizacji. Do tego dochodzą napady na spółdzielnie, sklepy i instytucje państwowe. Najciemniejszy wątek dotyczy jednak wydarzeń z samego oddziału. W 1951 roku z rozkazu Czarnego Janka miały zostać zastrzelone dwie osoby należące do grupy. Byli to Krystyna Jastrzębska i Roman Beć. Według jednej z wersji chcieli odejść, a to w warunkach konspiracji mogło zostać uznane za zagrożenie zdradą. Według późniejszych interpretacji mogły istnieć podejrzenia, że zostali zwerbowani przez Urząd Bezpieczeństwa. Nie zmienia to faktu, że zginęli i że ten element historii nie pozwala opowiadać o Bogdziewiczu wyłącznie językiem romantycznej partyzantki. Aparat bezpieczeństwa przez lata nie potrafił go schwytać. Finał przyszedł w maju 1952 roku, na stoku Ostrzycy, w miejscu, które przez lata dawało schronienie. To tam zaczęła się obława i tym razem Czarny Janek już się nie wymknął.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: W nocy z 18 na 19 maja 1952 roku wokół Ostrzycy pojawiły się oddziały Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, funkcjonariusze UB, milicja i ludzie zaangażowani w rozpracowanie grupy. Doszło do wymiany ognia. Jan Bogdziewicz został ujęty. Razem z nim zatrzymano innych członków grupy. Przewieziono ich do Wrocławia. Dla aparatu bezpieczeństwa był to koniec kilkuletniego pościgu. Ale nie był to koniec sprawy dla mieszkańców okolic Złotoryi i Lwówka Śląskiego. Po schwytaniu Czarnego Janka nastąpiły masowe aresztowania. W ręce UB trafiło około 60 osób podejrzewanych o pomoc Czarnemu Jankowi. Wielu mężczyzn miało wtedy pozostawiać gospodarstwa i znikać, obawiając się zatrzymania. Podczas przesłuchań część ludzi twierdziła, że Bogdziewicz wymuszał na nich pomoc. Czy tak było? Tego nie wiadomo. Robert Klementowski podkreślał, że nawet po dziesięcioleciach wielu świadków nie chciało mówić. Bali się. Czasem ich dzieci albo sąsiedzi dopiero po latach tłumaczyli, że milczenie wynikało z dawnych związków z grupą. Z grupą Czarnego Janka. To pokazuje, jak długo żyje strach. Jak długo potrafi działać propaganda. A także jak trudno jest po latach oddzielić fakty od przymusu, lojalności, rodzinnych opowieści i wstydu. Proces Bogdziewicza odbył się we Wrocławiu. 29 listopada 1952 roku został skazany na karę śmierci. W zarzutach pojawiały się między innymi założenie bandy dokonującej napadów rabunkowych, terroryzowanie członków PPR, niszczenie mienia i urządzeń użyteczności publicznej oraz zakłócanie funkcjonowania nowego porządku na ziemiach zachodnich. Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nie zdecydował się jednak na duży proces pokazowy w Lwówku Śląskim. Dlaczego? Według zachowanych relacji uznano, że fakt, iż Bogdziewicza ujęto dopiero w 1952 roku, kompromituje organy bezpieczeństwa. Człowiek ukrywający się kilka lat na stosunkowo niewielkim terenie był dowodem nieskuteczności, tylko słabości aparatu. Wyrok wykonano w czerwcu 1953 roku w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu. Według jednego z przekazów miało to nastąpić 15 czerwca. Pochowano go anonimowo na cmentarzu osobowickim. W dokumentach egzekucyjnych miała pojawić się informacja o salwie karabinowej. Jednak ekshumacja prowadzona w 2011 roku wykazała, że czaszka nosiła ślad strzału w tył głowy. Ten szczegół zmienia ton całej opowieści. Nie rozstrzyga, kim był Bogdziewicz, ale pokazuje, jak działał system, który go osądził i zabił. Po śmierci Czarnego Janka legenda nie zginęła. Przeciwnie. W tym programie to wszystko, ale historia Czarnego Janka wciąż pozostawia kilka pytań. Ile w jego legendzie jest rzeczywistej pamięci mieszkańców, a ile propagandy PRL? Ile późniejszego dopowiadania? Czy był ostatnim antykomunistycznym partyzantem Dolnego Śląska? Czy raczej człowiekiem, który po 1948 roku nie miał już dokąd wrócić? Czy lokalni mieszkańcy pomagali mu ze strachu, z sympatii, z kresowej solidarności, czy dlatego, że tak nakazywała sytuacja? I czy gdzieś w lasach pod Ostrzycą nadal istnieją miejsca, które wymagają badań? I czy skrywają one jeszcze jakieś informacje związane z historią Czarnego Janka? Tę audycję przygotowałem na podstawie tekstów i opracowań poświęconych żołnierzom wyklętym, pamięci o powojennym podziemiu oraz lokalnej historii Jana Bogdziewicza, znanego jako Czarny Janek. Korzystałem m.in. z ustaleń Magdaleny Danek, Zbigniewa Wiktora, Roberta Klementowskiego, materiału Ani Bohater, Ani Bandyta, po prostu ofiara swoich czasów, oraz audycji Jarosława Szczyżowskiego z cyklu Sudecka Kraina. Program przygotował Krzysztof Wojtas. Tradycyjnie do usłyszenia za tydzień.
0: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudetypro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jizerą.
0: Free Time w Muzycznym Radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
4: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
5: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze niż polityczne spory.
4: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
2: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
1: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
2: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
1: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559, www.topsteel.com.
3: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
4: Po reklamie.

0: Nic dla zasady, dla lepszej orientacji, dla bezpieczeństwa. Teraz garście wiadomości z gór, które zresztą przypominamy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Łączyliśmy się już dzisiaj z centralną stacją GOPR, ale jeśli po godzinie 8 jeszcze spaliście, to teraz jest okazja nadrobić zaległości pogodowe z Karkonoszy. Ponownie dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska.
3: Dzień dobry. Proszę Państwa, dziś w szczytowych partiach Karkonoszy maksymalna temperatura będzie około 18 stopni. Wiatr w tej chwili słaby, w ciągu dnia będzie się delikatnie wzmagać widzialność, teraz 50 km na godzinę. Po południu mogą być przelotne opady deszczu, jak i również burze. Zresztą, jak widzicie, na niebie pogoda się zmienia, ponieważ zachmurzenie w kotlinę i w góry zaczyna wchodzić. Bez opadów w tym momencie szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura do 25 stopni, bezwiecznie, w tej chwili zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, po południu ta pogoda ma się zmienić. Proszę odpowiednio się przygotować do dzisiejszych warunków atmosferycznych, jak i również odpowiednio zaplanować trasę, tak aby przed deszczem i tymi prognozowanymi burzami zejść ze szlaku albo być w schronisku. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: My dziękujemy, pozdrawiamy i bezpiecznej, spokojnej niedzieli również życzymy. Jak słyszymy, ciepły poranek w Karkonoszach, na Śnieżce 18 stopni. Podobnie było już o godzinie 6 rano, ale w Kotlinie Jeleniogórskiej o 6 rano było zdecydowanie chłodniej. Jelenia Góra odnotowała tylko 10 stopni. Teraz oczywiście już cieplej niż w górach. Popołudnie na Dolnym Śląsku z temperaturami dochodzącymi do 25-26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
3: A w muzycznym Radiu Tempo nadaje teraz Dorota, która postanowiła wrzucić piąty bieg. Która postanowiła napisać do nas z prośbą właśnie o ten numer Budki Suflera. Do czego zachęcamy i innych do wpisów pod naszym dzisiejszym porannym facebookowym postem, ewentualnie wysyłania zamówień muzycznych na nasz adres mailowy emisja@muzycznaradio.pl 9:27.

0: Rexa, Muzyczne Radio za 20:10.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
3: Najlepszy wojownik to Cezaro.
4: Jaki wojownik?
3: Cezaro 574 SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
4: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
3: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
4: Dlaczego?
3: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
4: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
3: Cezaro!
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Żeby dzień był perfekcyjny, jak napisała Kamila, z prośbą o perfekt.

0: Muzyczne Radio w niedzielę, 16 sierpnia, za kwadrans, godzina 10.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś u nas Orowave z utworem Moving.

Takie oto elektroniczne dźwięki będą dzisiaj do nas wracać z dość regularną częstotliwością. Teraz zmieniamy zupełnie brzmienie na mocne, gitarowe brzmienie. Bo za chwilę u nas Johnny Marr, legendarny gitarzysta, współtwórca The Smiths, zaangażowany w wiele innych projektów, m.in. grupę The The. Johnny Marr tego lata zagrał swój pierwszy w historii koncert w Polsce podczas OFF Festiwalu. Johnny Marr z utworem New Town Velocity. Muzyczne radio za 11 minut, godzina 10.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
0: Czas na wiadomości.
3: 12 osób nie żyje, to bilans ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pożarze skansenu w Sanoku spłonął zabytkowy kościół. 14 już we wrześniu dostaną emeryci. Nic nie muszą robić, wystarczy poczekać. Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
4: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezokeresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
3: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wraz z wyposażeniem uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz Sarmacki Jarmark Artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
2: Reklama. Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo. gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej. Na lata 2023-2027.
3: Stary Base Camp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
4: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
3: Stary Base Camp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
2: Free Time w Muzycznym Radiu.
3: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lat

0: Kamil Bednarek i Staszek z Gór. Muzyczne Radio w niedzielę jest 10.13.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: Dolnośląski odcinek A4, 158 km w okolicach Bielan Wrocławskich. W kierunku Wrocławia tutaj miał miejsce wystrzał opony koła w busie. Koło przetoczyło się z prawego pasa na lewy. Nie mamy informacji, czy zostało już usunięte z drogi. Na wszelki wypadek zachowajcie maksymalną ostrożność na wysokości Bielan Wrocławskich. Tak poza tym... Na razie spokój, bez doniesień o innych zdarzeniach, wypadkach na autostradach A4, A8, A18 czy na A1 łączącej południe z północą kraju. Nie docierają też do nas żadne zgłoszenia o korkujących się S-kach, S3, S5 czy S8. Gdyby sytuacja się zmieniła, gdybyście zaobserwowali jakieś problemy i zechcieli się nimi podzielić, będziemy wdzięczni. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646, Muzyczne Radio. Kończący się weekend pewnie przyniesie wzrost natężenia ruchu na głównych krajowych drogach, ale to za jakiś czas, bo pewnie wielu stara się jeszcze wykorzystać te ostatnie wolne niedzielne godziny wypoczynku, czy to w górach, czy w innych pięknych okolicznościach przyrody.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem. Where I...

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.

0: Nie ma jak w domu, home sweet home.
1: Muzyczne radio.
0: Z Muzycznym Radio, czy to w domu, czy to może gdzieś w podróży, w samochodzie. Miło nam, że możemy wam towarzyszyć w niedzielę 16 sierpnia. Środek miesiąca. Drugi wakacyjny już miesiąc, 10.38. Jutro, 17 sierpnia, 35 lat skończy wideoklip do utworu Smells Like Teen Spirit zespołu Nirvana, nakręcony w studiach wytwórni GMT Records. Koszt realizacji tego klipu wyniósł niecałe 50 tysięcy dolarów, a w następnym roku wideo zdobyło nagrodę stacji MTV. Zostało też umieszczone w księdze rekordów Guinnessa jako najczęściej emitowane przez MTV Europe.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie, w miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, Ale Widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.
5: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
6: Ponownie Aura Wave z utworem Moving.

Za 12 i 11 Muzyczne Radio. Jeszcze jedno życzenie muzyczne spełnione właśnie w tym momencie, tymi dźwiękami. Silver Night na prośbę Izy Skowar. Zbyszek Deka, ja dziękuję, pozdrawiam. Za chwilę Marta Wojtunik w Muzycznym Radio. Zapraszam w jej imieniu.

0: wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca.
1: Zbudujemy dom z nadziei.

0: muzycznego radia.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deni, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 11.
2: Czas na wiadomości.
6: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Meczugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
7: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
6: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie Dniepropietrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
6: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
2: Po reklamie.

0: J Balvin i Jump. To nagranie za nami, a przed nami niedziela i to jeszcze kolejna wakacyjna, kolejna letnia. Marta Wojtunik, witajcie. Mamy 16 dzień sierpnia, 10 minut po godzinie 11, a my przypominamy wam, że cały czas do godziny 15 trwa program Best Of połączony z graniem na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie będą pojawiały się, tak jak już wspominaliśmy, do godziny 15, a my cały czas na nie czekamy na naszym radiowym Facebooku. Możecie też do nas napisać maila na emisja@muzycznyradio.pl, nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, wtedy nawet wasz głos pojawi się na naszej antenie, albo po prostu zadzwonić numer 757-646-646.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Z nutą nostalgii pojawi się teraz propozycja od Beaty. Pozdrawiamy Liber i Skarby.
2: Wszystko kręci się jak pozytywka. W kółko ta sama melodia.

0: Duet, który zdecydowanie zna przepis na świetny hit Offenbach. To są znajomi, którzy znają się już od wczesnych lat dziecięcych. No i jakiś czas temu postanowili, że razem pójdą w muzykę i będą to już robić na poważnie. I to była chyba ich najlepsza decyzja. Port to the Floor to ich tegoroczny wielki hit.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: A my sięgamy bardzo chętnie po taką oto propozycję z końcówki lat 70. Blondie i Heart of Glass. To nagranie proponuje dziś Paweł, który chcąc, nie chcąc niedzielę spędza w pracy. Pozdrawiamy i cieszymy się, że możemy wam towarzyszyć nawet jak w pracy.

0: reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Margaret i Prima Ballerina, propozycja od Ani z Kamiennej Góry. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: A już teraz polecamy Wam spojrzeć w dzisiejsze muzyczne kalendarium. Mamy 16 dzień sierpnia i urodziny obchodzi Madonna, przez wielu uznawana za królowę popu. Nie bez powodu, wydała naprawdę wiele świetnych piosenek, świetnych albumów. Jest kompozytorką, producentką muzyczną, no i oczywiście też odpowiada za te swoje świetne teksty. Obecnie Madonna oczywiście cały czas jest na topie, cały czas jest o tej artystce głośno, bo w końcu wydała album Confessions 2. Co ciekawe, nie jest to zwykły album, jest to kontynuacja świetnie przyjętego albumu Confessions on the Dance Floor, w którym właśnie sięgnęła po raz pierwszy po takie mocne, dance'owe, elektroniczne brzmienia. W tym roku wróciła, wiele świetnych duetów, m.in. Martin Garrix czy Sabrina Carpenter, to właśnie ich zaprosiła do współpracy przy okazji właśnie tej płyty. Dodatkowo wystąpiła po 20 latach na festiwalu Coachella, gdzie właśnie z Sabriną Carpenter śpiewała Bring Your Love, czyli ich wspólną piosenkę. No i jeszcze jeden utwór śpiewała, czyli piosenkę Like a Prayer, którą właśnie dziś w dniu urodzin, jej już urodziny to są Madonny 68, przypominamy piosenkę Like a Prayer, wielki hit z lat 80., a lata 80. dla Madonny bardzo ważne, bo mocno przełomowe, jeżeli chodzi o jej karierę.

0: Alan Walker i Believers.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja to nagranie od The Weeknd, czyli artysty, który jakiś czas temu jeszcze był w Polsce. Nie występował w weekend, występował w środę i we wtorek, właśnie w ramach swojej już zakończonej trasy. No i świetna propozycja, bo Save Your Tears, ale w remiksie bardzo przyjemnym, bo tam również pojawi się artystka, o której obecnie głośno, bo w końcu wydała płytę, Ariana Grande.

Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: 5 minut zostało nam do godziny 12, a my właśnie teraz polecamy kolejną z waszych muzycznych propozycji. Już za moment zrobimy sobie krótką przerwę od grania na życzenie. Wyruszymy wspólnie na Hit Planetę w poszukiwaniu najlepszych muzycznych wspomnień, a po godzinie 13 z powrotem wrócimy do waszych nagrań. Na zakończenie tej godziny grania na życzenie piosenka Mała Wojna od Lady Punk. To nagranie poleca dziś Szymon z Dzierżoniowa.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający 3 substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych. Pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon!
4: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
2: Cezaro!
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje. O czym więcej Wawrzyniec Krzewski.
6: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
7: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
6: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
5: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topry w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście, m.in. na Giewont i Rysy. Ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
8: Hit Planeta.
9: Czas na najlepsze hity prosto z Hit Planety. The Best of Hit Planeta startuje właśnie teraz. Przed nami godzina wypełniona po brzegi hitami, które w różnych latach podbijały naszą listę. Zaczynamy od roku 2002. DJ Ross, Emotion.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wielki turniej gry w Palanta w Kotliskach. Startujemy 22 sierpnia o 13 na boisku w Kotliskach. Gmina Lwówek Śląski. Czeka na Was świetna zabawa, moc atrakcji i animacje dla każdego. Zgłoś drużynę mailowo gra.kotliska@wp.pl. Projekt partnerski Aktywnie Sportowo na Ludowo. Realizowany przez Stowarzyszenie Białogórzanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Gminy Lwówek z zagranicą. Kampania finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy piloterzu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
7: Po reklamie.
8: The best of Hit Planeta.

0: Sasza, zapomnieliście. My o tym nagraniu nie zapominamy i bardzo chętnie je przypominamy.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: A teraz czas przedstawić naszą niedzielną piosenkę dnia. Jest to na pewno fajne nagranie dla tych, którzy lubią weekendowy klimat. Icon Lux i Keep On Moving.

Planeta. Niedzielne spotkanie z programem The Best of Hit Planeta trwa. Już teraz u nas pojawi się legendarny zespół z lat 90. Backstreet Boys. Artyści, którzy cały czas są aktywni, jeżeli chodzi o koncerty. I w tym roku przyjadą do Europy i będzie na pewno bardzo, bardzo miło na koncertach. Wszyscy liczyli na to, że jednak odwiedzą różne stolice czy różne miasta. Jednak postawili tym razem na rezydenturę. Bardzo modne jest to ostatnio, że artyści po prostu przyjeżdżają do jednego kraju i tam grają nawet 10 czy 20 koncertów, ale właśnie wybierają tylko jeden kraj, jedno miasto, jeden stadion. Na przykład właśnie w Europie Backstreet Boys wystąpią u naszego sąsiada. Będą to Niemcy, tam aż zagrają 10 koncertów. Koncerty zaczną się 25 września, a zakończą się 7 października, więc koncertów będzie naprawdę sporo, no ale niestety jeżeli chodzi o Polskę, to w tym roku ich u nas nie usłyszymy, ale nie jest aż do Niemiec tak daleko, więc jak ktoś by chciał, to jeszcze z tego co widziałam, ostatnie bilety są dostępne. A my właśnie teraz przypominamy Backstreet Boys i ich wielki hit Incomplete.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Stary Basecamp powraca! 22 i 23 sierpnia Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
3: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
2: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
5: Free Time w muzycznym radiu.
6: Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
7: Po reklamie. Pogoda.
8: Ci, którzy narzekali na upały, mogą się cieszyć, a ci, którzy chcieli jeszcze kilka letnich wakacyjnych dni, niestety mamy niezbyt dobre informacje. Dziś na termometrach maksymalnie 25 stopni. W okolicach godziny 14-15 spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu, tak naprawdę na terenie całego Dolnego Śląska. Jeżeli chodzi o nadchodzący tydzień, to on będzie zdecydowanie chłodniejszy. Termometry będą wskazywać około 20 stopni, średnio można powiedzieć. Poniedziałek mocno deszczowy, kolejne dni również deszczowe. Z plusów, no to jak wszyscy wiemy, ten deszcz na Dolnym Śląsku się przyda.
9: The best of Hit Planeta.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: The best of Hit Planeta.

0: Hit Planeta.
1: 9 minut zostało nam do godziny 13, a więc nasze cotygodniowe spotkanie z programem The Best of Hit Planeta już powoli się kończy. Na zakończenie piosenka o właśnie tytule o pożegnaniach, Time to Say Goodbye, ale my się jeszcze nie żegnamy. Za moment wracamy do zwykłego wydania Best of, no w sumie nie takiego zwykłego, bo polecać też będziemy wasze muzyczne propozycje. Szykujcie już swoje niedzielne utwory, a my kończąc The Best of Hit Planeta polecamy Time to Say Goodbye.

0: Reklama.
1: Nowość w Nachoru, resort Rokytnice. Najdłuższy letni tor bobslejowy w Karkonoszach, ponad 1600 metrów emocji. Kolej linowa, hulajnogi, rowery i czeska restauracja. Tylko 20 km od Jakuszyc. Rokytnice nad Jezerą.
2: Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej Ale Widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalny smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka. Ale Widoki. Historia, smak i góry przy jednym stole.
3: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
4: Autopromocja.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
6: 5 Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska-Bis. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
7: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
8: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
7: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
6: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięciu jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
9: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza. Przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
6: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
10: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
6: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Fundacja Pro Culture Bono realizuje zadanie pod nazwą Poprawa warunków do uprawiania turystyki i rekreacji na terenie parku przy Zamku Kliczków. Dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. W ramach planowanych działań zostały zakupione elementy infrastruktury turystycznej do parku.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Lisa Free Duo i niezapomniane Baja. Świetne nagranie, które pojawiło się u nas dziś z dedykacją dla Ani z Pisarzowic koło Kamiennej Góry. Z dedykacją oczywiście od rodziców. Pozdrawiamy Ani, pozdrawiamy rodziców, a Wam dajemy znać, jak słyszycie, że sięgamy bardzo chętnie po Wasze muzyczne propozycje dziś. Tych propozycji z minuty na minutę coraz więcej, a czasu niestety. Z tym nie da się nic zrobić, czasu coraz mniej, więc jeśli chcecie usłyszeć coś swojego, coś takiego, co Wam chodzi po głowie w niedzielę, to koniecznie dajcie znać na naszym radiowym Facebooku. Dzwońcie numer 757-646-646 albo możecie też napisać maila na emisja@muzyczneradio.pl. No i byśmy zapomnieli, jeszcze można oczywiście nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia. My cały czas czekamy na Wasze muzyczne propozycje i sięgać po nie będziemy do godziny 15.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Sięgamy już teraz po kolejną z nich. Daria Zawiałow i Salonik, artystka, która już za dwa dni będzie miała urodziny.

0: Jak program Best Of, to nie może zabraknąć takich klasyków Infernal i Keen on Disco.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Czas na kolejną z waszych propozycji, a jaką dokładnie i od kogo, dla kogo, to już właśnie tuż za moment się dowiemy.
2: Dzień dobry. Chciałem zamówić dla Basi i Rysia ze Starego Jawora piosenkę Modern Talking, Stanisław ze Starego Jawora. Pozdrawiam wszystkich pracowników muzycznego radia i wszystkich słuchaczy.
0: My również pozdrawiamy ciebie, Stanisławie, no i gramy Sherry Sherry Lady Modern Talking.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
2: Po reklamie.

0: Oskar Cyms, nie musisz się bać. Wy na pewno nie musicie się bać. Nie musicie się bać dzwonić do nas. Dzwońcie, my czekamy na wasze telefony, bo cały czas trwa program Best of połączony z graniem na życzenie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja jest od naszej stałej słuchaczki Alicji. Absolutny klasyk, jeżeli chodzi o lata 80. Piosenka I Want to Know What Love Is. Słynna ballada zespołu Foreigner, która została wydana w 84 roku w listopadzie. Utwór napisany został przez gitarzystę grupy Micka Jonesa. No i to jest jedno z tych nagrań, obok którego nie można przejść obojętnie, po które bardzo chętnie sięgamy w muzycznym radiu. Teraz zrobi się na naszej antenie nieco wolniej, ale na pewno bardzo przyjemnie i bardzo nostalgicznie.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Granie na życzenie bez Michaela Patricka Kelly'ego byłoby graniem na życzenie straconym. Jak wiemy doskonale, wśród słuchaczy muzycznego radia kryje się wielu, wielu fanów tego artysty, którego znamy oczywiście z The Kelly Family. Obecnie prowadzi solową karierę. No i dziś w waszych propozycjach

0: Reklama. Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie. Ja się

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Męskie granie orkiestra, piosenka Nareszcie, którą Grzegorz dedykuje żonie Ilonie, panu Stanisławowi oraz pani Mili. Pozdrawiamy całą czwórkę. A propos męskiego grania i piosenki Nareszcie i w zasadzie tegorocznego składu, to kilka słów naprawdę myślę, że ciekawych i miłych. Jak wiemy, tegoroczna edycja właśnie męskiego grania jest tą przełomową. Dostaliśmy dwa single, czyli piosenkę Nareszcie oraz bardzo taneczną piosenkę Tańczy. Co więcej, po raz pierwszy w historii tego wielkiego wydarzenia w Polsce, czy jakim jest męskie granie, jak co roku jest to naprawdę wydarzenie, które zgromadza wielu, wielu fanów polskiej muzyki, tych mocniejszych rockowych, alternatywnych, w ostatnich latach nieco bardziej pop alternatywnych brzmień. No i właśnie, odnośnie tegorocznej orkiestry, to zbliża się już wielkimi krokami finał tegorocznych wydarzeń. Zazwyczaj finał był w Żywcu, ale już od kilku lat męskie granie zaczyna od Żywca, a kończy w Warszawie. No i w tym roku również finał w Warszawie 22 sierpnia. No i będzie to naprawdę bardzo wyjątkowy finał, bo będzie można obejrzeć go w telewizji. I to nie tylko występ orkiestry, ale również występy z głównych scen. Myślę, że to naprawdę fajna sprawa, bo na pewno lepiej by było być na żywo, ale nie zawsze można rzucić wszystko i tak po prostu pojechać pod koniec sierpnia do Warszawy. No więc jest to zdecydowanie fajna opcja dla fanów męskiego grania. To tyle o męskim graniu. Teraz wracamy do naszego niedzielnego hit typu Aura Wave Movin'.
1: Muzyczne Radio. To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. To jest nagranie, które naprawdę jak się usłyszy raz, to już do końca dnia zostaje z nami. Zbliżamy się do godziny 14.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Takie raporty drogowe to my naprawdę bardzo lubimy. Nic poważnego na drogach się nie dzieje. Jedyne, co powinno zainteresować kierowców, którzy wybierają się w stronę Wrocławia czwórką lub tych, którzy wyjeżdżają z Wrocławia w stronę Zgorzelca. Informacja jest taka na ten moment, nic poważnego się nie dzieje, ale natężenie ruchu przy wyjeździe i przy wjeździe do Wrocławia dość spore, więc tam noga z gazu i czujnie patrzymy na to, co dzieje się na drodze, a na ten moment całe szczęście nic takiego poważnego na drogach się nie dzieje, mimo że niedziela, mimo że po weekendzie.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

YouTube i Street of Dreams tuż przed godziną 14. Nagranie, które zapowiada nadchodzącą płytę. Czekamy na nią bardzo. A czekając na godzinę 14, czekając na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, polecamy 100 BPM, Kizo i Bledka. Koniecznie dajcie głośniej i złapcie dobry vibe.

0: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
3: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu. Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
4: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
5: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
4: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
3: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporowski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
6: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
3: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Arango.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
0: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Gordo i Loco Loco na głośnikach i nawet ten deszczowy, te deszczowe popołudnie nie jest takie straszne. Na Dolnym Śląsku już powoli są opady deszczu, ale w Muzycznym Radiu oczywiście gwarantujemy Wam muzyczne słońce, a dziś to również Wy gwarantujecie muzyczne słońce w Muzycznym Radiu, bo trwa jeszcze granie na życzenie. Do godziny 15 sięgamy po Wasze muzyczne propozycje, czasu naprawdę już coraz mniej, więc jeśli to właśnie Wy chcielibyście coś usłyszeć na naszej antenie, to koniecznie dawajcie nam już teraz o tym znać. Piszcie na naszego radiowego maila na emisja@muzycneradio.pl. Na naszym radiowym Facebooku również pod postem w komentarzu możecie dać znać, jakie utwory Waszym zdaniem powinny się jeszcze pojawić do godziny 15 w Muzycznym Radiu. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia, no i oczywiście zadzwonić 757-646-646.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Propozycja od Mateusza. To co masz ty?
2: Zapraszam!

0: Dla Dawida liczy się to, co masz ty, a dla fanów Dawida liczy się to, że w tym roku pojawi się w końcu wyczekana po 4 latach nowa płyta.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: My wracamy do nowości, która co godzinę pojawia się w muzycznym radiu. A Keon Lux i Keep Me Moving.

0: słoneczne i bardzo włoskie Acapulco. Dziś naprawdę gramy bardzo słonecznie na przekór tej niedzieli. Niedzieli, która jest niestety bardzo pochmurna na Dolnym Śląsku. Dobre informacje są takie, że będzie deszcz. Tak, to są dobre informacje, ponieważ ten deszcz na Dolnym Śląsku zdecydowanie się przyda. Nadchodzący tydzień deszczowy, a u nas teraz kolejna propozycja. King of the Jungle.
1: Viens, je t'emmène sur ma place.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Najlepszy wojownik to Cezaro.
3: Jaki wojownik?
2: Cezaro 574SC. Kompleksowy jesienny herbicyd zbożowy zawierający trzy substancje aktywne, w tym flufenacet.
3: Aha, a co on konkretnie zwalcza?
2: Miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych, pszenicy, pszenżycie, życie i jęczmieniu. Tylko trzeba się śpieszyć.
3: Dlaczego?
2: Bo decyzją Komisji Europejskiej środki z flufenacetem, w tym Cezaro, będą w sprzedaży do 10 października tego roku.
3: Ruszajmy zatem szybko do walki o lepszy plon! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
4: Cezaro!
5: Cześć, sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
6: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
7: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Mrozu i Aura, artysta, który w tym roku, w ten weekend wystąpił na Bittersweet Festiwalu. Wystąpił tuż przed zespołem Gorillaz. Tegoroczna edycja, druga Bittersweet Festiwalu w Poznaniu, dobiegła już końca. No i była ona naprawdę bardzo, bardzo świetna. Pojawiły się komentarze w internecie, że był to nawet lepszy festiwal niż tegoroczny opener. Tego nie wiemy, to już pozostawiamy Wam. Ale jeżeli chodzi o line-up, no to oczywiście był naprawdę bardzo świetny. Zaczynając od koncertu Gorillaz na main stage. Coś niesamowitego, ale zawsze, gdy grupa z Damonem Albarnem pojawia się na scenie, to jest po prostu magiczne. Te piosenki po prostu niosą pokolenia. No i następnie była Jessie J, która zaśpiewała z fanką. To również stało się totalnym wiralem w internecie. Dziewczyna, która jest na co dzień wokalistką, dodawała na swoim Instagramie takie filmy w stylu pierwszy dzień czekania, aż zaśpiewam z Jessie J na Bittersweet Festiwalu. No i jakimś cudem ta informacja dotarła do Jessie J, no i dziewczyna miała okazję zaśpiewać z nią. Zrobiła to naprawdę świetnie. Ale to nie koniec takich wiralowych treści. 21 Pilots to chyba wydarzenie, które najbardziej stało się popularne w internecie. Oni na scenę zaprosili nie jakiegoś tam zwykłego fana, ale fana, który był ochroniarzem na Bittersweet Festiwalu. Cornell zaśpiewał z nimi wielki hit Ride i wyszło to naprawdę świetnie i wyglądało to super i ludzie w internecie okrzyknęli teraz zespół właśnie z Cornellem jeszcze dodatkowo jako 22 Pilots. No i ostatni koncert, który zamykał już tegoroczną edycję Bittersweet Festiwalu, to był koncert Robiego Williamsa. Absolutne hity lat 90. Britpopowe klasyki. No i jeżeli chodzi o Robiego Williamsa, to on oczywiście musiał zrobić show na scenie. Między innymi jedna z fanek poprosiła go, by zadzwonił na wideo rozmowę do jej mamy. No i on to zrobił. Myślał, że mama nie odbierze, ale ta mama odebrała i była w totalnym szoku, że córka tak o sobie pojechała na festiwal do Poznania i sobie po prostu rozmawiała z Robim Williamsem. Co więcej, Robbie Williams wystąpił w koszulce Warty Poznań podczas występu na festiwalu w Poznaniu. Także festiwal na pewno jak najbardziej udany. No i jeżeli chodzi o koncertowe ogłoszenia, to już można szykować się na następną edycję. W przyszłym roku Bittersweet Festival również się odbędzie. Pierwsza pula już wyprzedana, druga pula już jest dostępna. Jest to na pewno cena atrakcyjna, ale minus jest taki, że jeszcze nie wiadomo, kto pojawi się w przyszłym roku, jaki będzie line-up. No a my wracając do tegorocznej edycji, polecamy teraz piosenkę, która zakończyła cały festiwal, czyli Robbie Williams i Angels.
0: Muzyczne radio. Best of.

0: Krakowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj! Stary Basecamp powraca 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Rozmowy, filmy i warsztaty poświęcone Himalajom, kulturze Azji oraz historii polskiego himalaizmu. Wśród gości ikony: Ryszard Pawłowski, Aleksander Lwow, Leszek Cichy, Krzysztof Wielicki, Anna Okopińska, Aniela Łukaszewska, Ewa Panejko, Danuta Wach i wielu innych wyjątkowych gości. Dwa dni pełne niezwykłych historii, wspomnień, spotkań i rozmów bez dystansu z legendami polskiego himalaizmu.
1: Zapraszam serdecznie. Krzysztof Wielicki.
0: Stary Basecamp. 22 i 23 sierpnia. Pałac Sobieszów w Jeleniej Górze. Wstęp wolny. Więcej na starybasecamp.pl. Zaprasza miasto Jelenia Góra. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj weekend w renesansowym apartamencie dla dwojga w Zamku Karpniki z kolacją, śniadaniem i strefą wellness. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić weekend w Zamku Karpniki. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Odkryj Zamek Karpniki, zabytkowy skarb Dolnego Śląska. Zanurz się w historii, odpocznij w eleganckich wnętrzach, zrelaksuj się w Bali z wodą termalną i zachwyć wyśmienitą kuchnią oraz pięknem otaczającej natury. www.zamekkarpniki.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Jaśminka urodziła się zaledwie półtora roku temu i zamiast poznawać świat, walczy o każdy dzień życia. Większość dni spędziła w szpitalnych salach, a jej cierpienie spowodowane jest tym, że nie może samodzielnie spożywać pokarmów. Jest karmiona przez sondę, która musi być zakładana nawet kilka razy dziennie. Dziewczynka zmaga się także z wadą nerek, anemią, zaburzeniem wchłaniania. Nadzieje rodzice pokładają w specjalnych turnusach rehabilitacyjnych, które są kosztowne, a potrzebna kwota musi być wpłacona do listopada. W imieniu rodziny prosimy o dokonywanie wpłat na adres pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc. Pomagam.pl. Jaśminka czeka na Twoją pomoc.
5: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
3: na 105,8,
4: 106,7
3: i 90,9 FM
4: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
3: i w naszej aplikacji na całym świecie.
4: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Na miejsce polecili samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
5: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
7: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
5: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
8: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
5: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja

0: Reklama. Nowa restauracja w Szklarskiej Porębie. W miejscu z historią od 1738 roku. Zapraszamy do Karczmy Sudeckiej, ale widoki przy ulicy Górnej 10. Regionalne smaki, sudecki klimat i wyjątkowy widok na Karkonosze. Karczma Sudecka, ale widoki, historia, smak i góry przy jednym stole.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie.
6: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: see it.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: Na głośnikach Timmy Trumpet i Al Pacino i już wiadomo, że to festiwal wakacyjnych hitów. Już za moment wrócimy do tych kolejnych wakacyjnych hitów, do najlepszych muzycznych wspomnień, ale zanim to jeszcze wróćmy do nowości, która pojawiała się dziś u nas co godzinę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Akeneo Lux, Keep on Moving.

0: Facet, który skradł show na Tomorrowland, Boris Brejsza i Kapitan Nemo.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Czas na wakacyjny hit, który ma już 11 lat, ale cały czas jest tak samo dobry, jak usłyszeliśmy go po raz pierwszy w roku 2015. Felix Jean i Ain't Nobody.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Szukasz nowoczesnego ogrodzenia lub balustrady z wzorami wycinanymi laserowo, a może tradycyjnego projektu lub dowolnej konstrukcji stalowej?
1: Top Steel sprawnie zrealizuje zadanie i da gwarancję.
0: Oferujemy profesjonalne usługi piaskowania oraz malowania proszkowego.
1: Od ponad 20 lat realizujemy projekty dla deweloperów, przemysłu oraz klientów indywidualnych.
0: Zleć nam wycenę teraz. Zadzwoń 512 334 559 www.topsteel.com.
2: Po reklamie.

0: Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love, nagranie wydane w tym roku, które korzysta ze znanego sampla z piosenki Infinity.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Przenosimy się na Dolnośląskie i nie tylko drogi. Jeżeli chodzi o autostradę A4, tutaj doszło do zderzenia, do kolizji dwóch pojazdów osobowych w kierunku Wrocławia na wysokości węzła Wrocław Wschód. Lewy pas jest całkowicie zablokowany. Jeżeli chodzi o ruch, no to on odbywa się pasem prawym. Służby już są na miejscu. Jeszcze przez godzinę przewidywane są właśnie utrudnienia w tym miejscu. A dalej już z autostrady A4, jeśli wybieracie się z Wrocławia w kierunku Opola, Katowic, tutaj bez większych utrudnień pojedziecie, tak samo w inne strony. Jeżeli chodzi o ruch na drogach, nie jest on dziś aż tak duży, żadnych korków na autostradach więcej nie ma, tylko przypominamy, autostrada A4 w kierunku Wrocławia, węzeł Wrocław Wschód, kolizja dwóch pojazdów osobowych, lewy pas zablokowany, ruch odbywa się w tamtym miejscu prawym pasem.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzycznym Radiu.
1: Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump.

0: Felix Kartoffion i The Way, nagranie, które jeszcze jakiś czas temu królowało na hitplanecie. Jest to tegoroczna nowość, po którą bardzo chętnie na pewno będziemy jeszcze sięgać w muzycznym radiu.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Kolejna nowość przed nami, a już za moment powrócą najlepsze muzyczne wspomnienia. Koigo Khalid, Save My Love.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: Zbliżamy się do godziny 16, dokładnie 7 minut dzieli nas od godziny 16, a u nas cały czas będzie trwał Festiwal Wakacyjnych Hitów. Do godziny 17 na pewno u nas tylko te najlepsze wakacyjne hity, między innymi na pewno piosenka Kazar.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
5: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy, prowadzimy rozmowy z szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
4: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
6: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
4: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
7: Festiwal wakacyjnych hitów.
8: Wracamy na Festiwal Wakacyjnych Hitów. Z nami teraz wielki hit z lat 90. Koniecznie dajcie głośniej Sasz i Ekwador.
9: Damy tu mano! I venga conmigo! Vámonos al

0: Reklama.
1: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.

0: Smoke on the Water w oryginale oczywiście Deep Purple, a to taka ciekawa wersja od Rock and Roll Rap.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Wracamy z nowymi nagraniami Faithless.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy do Was z kolejnym raportem drogowym. Sprawdzamy te główne drogi polskie, głównie na Dolnym Śląsku się skupimy. Autostrada A4, wcześniej w okolicach węzła Wrocław Wschód mówiliśmy o zdarzeniu i o tym, że są poważne utrudnienia. Już dostaliśmy informację, że te utrudnienia się zakończyły, więc już bez większych kłopotów tam przejedziecie. Za to również autostrada A4 w kierunku Wrocławia, 59 km tam doszło do kolizji, więc również tam teraz trzeba nogę z gazu i uważać, ale tak jak mówimy, wcześniejsze te utrudnienia już są nieaktualne. Jeżeli chodzi o wjazd do Wrocławia, to tutaj jak najbardziej na ten moment jest czysto, nawet na mapach nie widać żadnego dużego natężenia ruchu. Bardziej wyjazd z Wrocławia natężony. No i później jak z Wrocławia chcemy się wybrać, czy w stronę Katowic, czy w górę na Poznań, czy na Warszawę, na ten moment bez większych utrudnień. Jedyne utrudnienia obecnie na tych głównych trasach to autostrada A4, 59 km w kierunku Wrocławia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Jeszcze dziś na Dolnym Śląsku czekają na nas przelotne opady deszczu, które zostaną z nami w nadchodzącym tygodniu. Poniedziałek deszczowy, nie ma co liczyć na zbyt duże przejaśnienia, ale warto jeszcze dziś w godzinach wieczornych skorzystać z okna pogodowego. Jeszcze słońce dziś przed zachodem będzie na Dolnym Śląsku. Chmur już nie aż tak dużo, ale jeżeli chodzi o ten nadchodzący tydzień, to zdecydowanie temperatura niższe i do tego przelotne opady deszczu, a czasami nawet dość intensywne opady będą z nami. Jeszcze dziś ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi 1015 hektopaskali.
5: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Fatboy Slim i Praise You w bardzo elektronicznej i nowoczesnej wersji.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: To jest odpowiedni moment, żeby zdecydowanie dać głośniej The Superman Lovers Starlight.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak miękkie są łapki lemura z Madagaskaru? Możecie to poczuć, odwiedzając świat lemurów w Zoo Łączna. Wejdźcie do ich królestwa i nakarmcie je ich ulubionymi smakołykami. W górskim ogrodzie czekają też kapibary, flamingi, tukany i wilki polarne. Tak blisko jeszcze nie byliście. Szczegóły na zoołączna.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów.

hit, którego nikomu przedstawiać nie trzeba. Hers, Purple Disco Machine i Wonderful Life, wersja z zeszłego roku. 15 minut zostało nam do godziny 17. Teraz przyszedł czas na groove.

0: Michael Gray i Weekend. Nie mogę się doczekać, aż Weekend się rozpocznie. Tak się składa, że ten Weekend już powoli się kończy, no i jak się skończy, to wszyscy będziemy czekać, aż rozpocznie się następny.
1: Festiwal wakacyjnych hitów przez całe lato. Radio.
0: 9 minut dzieli nas od godziny 17. Już powoli kończy się spotkanie z festiwalem wakacyjnych hitów. Już za moment to będzie grane, czyli absolutnie najlepsze premiery i nowości, które pojawiać się będą często w muzycznym radiu. A na zakończenie powiew nostalgii to na pewno piosenka Hello, Ma Baker oraz Something Going On.

0: Reklama.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 17.
1: Czas na wiadomości.
4: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
5: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
4: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
6: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest wciąż eskalująca i nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji w cieśninie Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Mandab.
4: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
7: Jest niedziela, minęła godzina 17, więc są i z nami nowości i premiery w Muzycznym Radiu. Czas na program To będzie grane. Polecać wam tu będziemy nagrania, które już być może mieliście okazję usłyszeć na Hit Planecie, ale część z nich jeszcze swojej premiery na najnowszej liście w Polsce nie miało. Zaczynamy od bardzo densowego nagrania Follow.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio. To będzie grane.
1: Wśród premier i nowości nie mogło zabraknąć nowych polskich nagrań. To jest świetny utwór. Pierwszy od 2 lat solowy Sokoła. Fani mają więc powody do radości, a piosenka Pogważymy jest świetnym nagraniem na właśnie kończące się wakacje.

każdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Jazz Jack i Changing, nagranie, które na pewno będzie podbijało hit planetę, bo jest serio bardzo przyjemne, no i oczywiście zachowane w tych letnich klimatach.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
0: Kolejne nagranie już doskonale słuchacze Hit Planety znają. Nie mogliśmy się doczekać, więc już przedstawiliśmy wam je premierowo podczas jednego z notowań najnowszej listy w Polsce. Raya Gravy i Reverse to na pewno również będzie polecane wam nie tylko na Hit Planecie.

0: Świetna letnia muzyczna propozycja. Jeszcze lato trwa, jeszcze wakacje trwają, więc i takie nagrania będą pojawiały się w muzycznym radiu. Oczywiście tutaj The Colors, których znamy zdecydowanie z piosenki Italo Disco.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Będzie na pewno grane. Richard Duran i Move.

0: Takie lato w kolorze mango ma Sylwia Grzeszczak. Piosenka Mango to jest totalna nowość od artystki, która potrafi zaskakiwać świetnymi hitami. Sylwia Grzeszczak.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Tyler Shaw i bardzo obiecujące nagranie The Other Side, nieco momentami nawet można powiedzieć rockowe. Bardzo przyjemna propozycja, bardzo przyjemna nowość, a my teraz zmierzamy w kierunku Alexa Warrena, artysty, który wydał przeogromny hit Ordinary, następnie Fever Dreams, no a teraz przyszedł czas na kolejne nagranie Rescuer. To jest utwór, który na pewno jeszcze nie raz usłyszycie na falach muzycznego radia.
1: Trucks, I can't bear.

0: Reklama.
1: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.
3: Co jeszcze nowego w muzycznym radiu? Na pewno świetny duet. Wiktor Waligura i zespół Lor połączyli siły i wydali piosenkę o ciekawym tytule Terapia dla par. Na pewno jeszcze pojawi się u nas Metal Eclipse, Feel It Now, Message to the World i jeszcze jedna polska nowość, czyli piosenka Halina. To do godziny 18:00, a później już powróci program Best of. Przywita się wtedy z wami Maciej Wowkę, a ja dziękuję wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, do usłyszenia. Zostawiam was ze świetną polską piosenką.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12 pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 715 stoisk. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Numer 1. Listy

To nasza jaśnie pani, jedyneczka z 1442 wydania listy DMC Muzycznego Radia. Richard Durant, który w najbliższy weekend zagra na Park Beach Festival w Iłowej. Będzie tam też, moi drodzy, sporo artystów, których warto zobaczyć. 6 minut po 18, Maciej Waw, witam, witam, zapraszam, gorąco polecamy. Słońce jeszcze grzeje, wakacje w pełnym składzie, a my dokładnie dołożymy do tego wszystkiego trochę dobrej, klubowej energii. Także zostańcie z naszym Best Of, dużo dobrych hitów, także z programu DMC, bez pośpiechu, bez żadnej spiny, a za to z dobrym vibe'em przez najbliższe godziny. Po 22 gramy jak w transie, za chwileczkę DMC News.

niektórych uczuć się nie sposób wyrazić słowami, dlatego wymyślano takie nagrania jak Armin van Buuren i Sasha Everlasting w muzycznym radiu. 12 po 18. Z taką muzyką się bawimy. Z taką muzyką eksperymentujemy. Lubimy takie dźwięki.

0: słynne duety Sonic i Tom Craft and Underworld, muzyczne radio. Teraz DMC News przedstawia Tom Dutt.
1: Dziś w DMC News wrócimy do polskiej odsłony State of Trance. Spotkamy się również z Westbamem, który podzieli się z wami swoimi przemyśleniami na temat DJingu, a także zaprosimy na Sunset Square Festival 2026. DMC News, jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. DMC News. Kto był, ten widział i może potwierdzić. Polska odsłona State of Trance, która odbyła się w Warszawie w ramach Warsaw Music Festival, napisała własną historię. Jednym z jej najistotniejszych punktów był wspólny występ gigantów w swoich kategoriach Armina Van Burena i Johna Summita. Oprócz solowych setów artyści spotkali się razem na scenie, by zagrać formułę face to face. Efekt naprawdę niesamowity. Zdaniem tysięcy uczestników zgromadzonych na stadionie stołecznej Legii był to absolutny hit tego wieczoru. Teraz nareszcie możecie przekonać się o tym wszyscy. Nagranie z tego występu właśnie trafiło do fanów. Godzinne widowisko to nie tylko popis umiejętności dwóch wspaniałych artystów, to również dowód na uniwersalność języka, jakim jest muzyka trance, bo choć Armin i John reprezentują nieco inne bieguny elektronicznego świata, to tego wieczoru w Warszawie stanowili niezwykle zgrany duet. Ich wspólny występ, podobnie jak cała polska edycja State of Trance, to również znakomite widowisko, którego produkcja stała na najwyższym poziomie. Budujące świetny klimat, wizualizacje, efektowne światła i pirotechnika, to wszystko złożyło się na bardzo, ale to bardzo udany wieczór, który na długo pozostanie w pamięci tysięcy uczestników. Przypominamy, że Warsaw Music Festival wróci już w przyszłym roku, ale zanim to nastąpi, TMI, organizator tego wydarzenia, zaprasza na polską odsłonę Resistance, podczas której wystąpią m.in. Masano, Kevin DeVries, Agent of Time, Adam Seluk czy też Kasia Sobczyk. Ta impreza odbędzie się 10 października w Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Polecamy i zapraszamy. DMC News. Kolejne zaproszenie przed nami. Sunset Square to festiwal miejski, którego pierwsza edycja odbyła się 3 lata temu z udziałem m.in. Armina Van Burena, gromadząc ponad 12 tysięcy ludzi. Wydarzenie to wyróżnia się spośród innych projektów festiwalowych w Polsce dzięki wyjątkowej lokalizacji w porcie Gdynia, oferującej zapierające dech w piersiach widoki na morze i legendarne okręty marynarki wojennej. W tym roku festiwal odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, oferując spektakularne i niezapomniane zakończenie lata w towarzystwie artystów światowej klasy. Sunset Square Festival 2026, w trakcie którego zagrają m.in. takie tuzy jak Boris Brejsia, Ferry Corsten, Above and Beyond czy Cosmic Gate. To wszystko w dniach 28 i 29 sierpnia, oczywiście tego roku w Gdyni. DMC News. A na koniec czas na kilka przemyśleń od Westbama, który powiedział wprost: nie rozumiem tych wszystkich pytań i narzekań ani ze strony starych, ani ze strony młodych na temat DJ-skich setów. Gdzie tu problem? Niektórzy, w tym młodzi ludzie, interesują się korzeniami kultury klubowej i doceniają set doświadczonego DJ-a, w którym słychać historię i wiele aspektów będących wyrazem całego życia spędzonego z muzyką. A niektórzy młodzi wolą po prostu słuchać innych młodych DJ-ów w swoim wieku, być może właśnie dlatego, że odnajdują siebie w niewiedzy i naiwności rówieśników i w ogóle nie mają ochoty na mądrości i wiedzę starszych pokoleń. Nie mówię tego wcale lekceważąco, podkreślał Westbam. Jako 19-letni DJ też wykorzystywałem moc mojej naiwności i ówczesnej niewiedzy. Moc niewiedzy może być czymś bardzo dobrym. Jedyne, co zwykle nie działa tak dobrze, to gdy młodzi DJ-e chcą być od razu mądrzy i dojrzali, albo gdy starzy DJ-e chcą się podczepić pod młodych i próbują naśladować ich młodzieńczy brak rozwagi. Jak 60-letni artyści, którzy wciąż grają wściekłego młodego buntownika na scenie. To wszystko szybko staje się po prostu żenujące. Ludzie zapominają, jak to jest być młodym, dodaje Westbam, a tym samym jak to jest trochę mniej wiedzieć. I uważam, że to ważne. Młodzi ludzie mają prawo być trochę mniej świadomi. Starsi nie powinni mówić dokładnie tego samego, co słyszeli od poprzedniego pokolenia, gdy byli młodzi. Powinni być trochę mądrzejsi i czegoś nauczyć się w swoim życiu, bo do tego właśnie służy długie życie. I chyba zgodzimy się z tym wszyscy. Czas zatem już teraz na mistrza, zatem Westbam i jego Agartha nadciągają już teraz ze zdwojoną mocą.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

role model. Niedzielny wieczór ma swój, moi drodzy, wyjątkowy klimat. To moment, kiedy no, można sobie zwolnić, odłożyć na chwilę wszystkie sprawy i po prostu odpocząć, a muzyka potrafi zrobić to najlepiej. Uspokoić myśli, poprawić nastrój, stworzyć klimat, którego no, nie da się zastąpić niczym innym. No taka nowa wersja. Pump of the Jam. Posłuchajcie.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Specjalny samolot poleci na Węgry, ale na razie nie przywiezie poszkodowanych. Powódź w Hiszpanii, nie żyją dwie osoby po usunięciu się ziemi. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w tamtejszych szpitalach. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto może wrócić do Polski. Na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma pomóc w ewakuacji. Marcin Starzec zbiera wszystkie informacje organizacyjne w tej sprawie. Marcin, kto będzie na pokładzie tego samolotu?
6: Na Węgry polecą przedstawiciele resortu zdrowia i polskiej dyplomacji, a także zespół medyków, bo to właśnie lekarze z Polski mają na miejscu ocenić stan poszczególnych pacjentów i zdecydują, którzy z nich będą mogli najwcześniej jutro wrócić na Podkarpacie. Bo przypomnijmy, zdecydowana większość to mieszkańcy właśnie tego województwa, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot z rannymi wyląduje w Jasionce, czy na innym lotnisku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Tutaj też względy techniczne decydują o tym. My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy.
6: Do urzędu zgłaszają się też rodziny poszkodowanych i ofiar z pytaniem, czy zostanie zorganizowany wyjazd na Węgry. Wojewoda mówi, że trwają do tego techniczne przygotowania, choć decyzja jeszcze nie zapadła.
5: Autokar rozbił się w nocy na autostradzie na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a według najnowszych informacji około 10 jest poważnie rannych. Przenosimy się do Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej dwie zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięcia się ziemi niedaleko miasta Ponferrada w prowincji León na północnym zachodzie Hiszpanii. Zdaniem mieszkańców niszczycielskie działanie wody mogły spotęgować pożary lasów z ostatnich lat. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tak zwanej złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Na 2 tygodnie wróci rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niższe.
8: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
5: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie do 6 zł i 41 groszy.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

dobry basket przed wielu, wielu miesięcy. Bobina na dobry początek po 19. Witam, a dzisiaj rozwiązał się wam tak naprawdę taki koncert życzeń, którym oczekujecie od nas różnych gatunków muzycznych. Od sasa do lasa. No ale niech wam będzie, spróbujemy tak się upakować. Do północy dużo mamy czasu. Kygo, Armin van Buuren, Sound of Goodbye. Kto jeszcze? No ciekawostek dzisiaj mamy naprawdę sporo.

0: nakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprasza. Od 19 do 23 sierpnia serce Polski zabije w rytmie ceramiki i bałkańskiej muzyki. Największe targi ceramiki, wyjątkowe wydarzenia i bezpłatny koncert Gorana Bregowicza. Tam, gdzie historia spotyka emocje. Święto Ceramiki w Bolesławcu. Tu tworzą się wspomnienia. Szczegóły bolesławiec.eu.
3: Po reklamie. Muzyczne

0: Mamy informacje z Wałbrzycha. Moi drodzy, z mojej informacji dziecko wypadło z okna. Do groźnej sytuacji doszło przed godziną 19. Więcej na ten temat. Jacek Zych.
1: W tej chwili dokładne okoliczności zdarzenia nie są znane. Wiadomo na pewno, że dziecko w wieku około 12-13 miesięcy wypadło z pierwszego piętra budynku stojącego przy ulicy Kolejarskiej. To jest ulica na Sobięcinie, jednej z południowej części Wałbrzycha. Dziecko upadło na, według relacji świadków, na beton, stąd obrażenia mogą być poważne. Zostało zaopatrzone przez ratowników medycznych, a w tej chwili jest badane w karetce i czeka na transport lotniczy do Wrocławia. Na miejscu jest i straż pożarna, i pogotowie, i policja, i wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą badane. W tej chwili poza tymi informacjami, które podałem, nie ma więcej danych na temat tego zdarzenia.
0: Informację przygotował z Wałbrzycha Jacek Zych.
2: As you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: 12 ofiar i wielu rannych trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
3: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
2: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk przez całą karierę. Zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu uplasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich edycji.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

Muzyka w najlepszym stylu i najlepszym podaniu i rozdaniu po 20 w Muzycznym Radiu w niedzielę. No to skoro mamy już ten Digital za sobą i Mr. Armin van Buuren, też brakuje nam dobrego hałsiora. Jumping i Doctor.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.
2: iFly.

0: reklama. Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Tego lata ruszajcie po przygodę na Dolnym Śląsku. Odkrywajcie niezwykłe szlaki. Róbcie pamiątkowe zdjęcia i wygrywajcie. W sierpniu czeka 5 iPadów, a we wrześniu vouchery na ceramikę z Bolesławca o wartości 1400 zł. Aby wziąć udział w konkursie, dodajcie swoje zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko wyjątkowych przygód. Więcej na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

dobrym vibe dojechaliśmy do 22. No i muszę powiedzieć, że wrzucamy do gramy jak w transie utwór, którym no prawie rozpoczęliśmy dzisiejsze nasze spotkanie po 18. Ralph w podkładzie. Dance with me, dance with me. Bawcie się, wspominajcie, szalejcie, uśmiechajcie. Relax. Zgramy jak w transie.

Muzyczne radio po 23 przełącza się na hity strefy. A za chwileczkę zajrzymy sobie, jaka aura, pogoda od jutra. Jak będzie w tym tygodniu?

tym tygodniu faktycznie możecie wyglądać lata, bo temperatury spadają od jutra, 20 stopni i deszczowo, burzowo, to samo w środę, temperatura jeszcze niższa, 17-18 maksymalnie, nocą 10 w środę, w czwartek burzowo, dopiero od piątku powróci słońce, ale nadal temperatury w okolicach 22-23 stopni. La città sembra piccola da qui.

0: sensacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: Oh, no, no. Bum! Like a bomba!